Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dzisiaj w programie będzie relacja z wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, które odbyło się w Besku. Na początek jednak rozmowa ze Zbigniewem Koznerem, dogoterapeutą oraz członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie.
1: Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry.
1: Tematem przewodnim rozmowy dogoterapia. Zacznijmy od tego, co to za metoda?
2: No to jest taka metoda coraz bardziej popularna. Kilka lat temu, ja zaczynałem 26 lat temu, to w ogóle była nowość. W tej chwili jest to bardzo popularna w całej Polsce, chyba na świecie. Weszła na salony, że tak powiem, różnych ośrodków, szkół, przedszkoli, ośrodków takich nawet DPS-ów, gdzie metody, które możemy osiągnąć przez kontakt z psem, ze zwierzęciem, nie można normalnymi, standardowymi metodami osiągnąć, a tutaj skutkuje to wszystko.
1: Czyli dla kogo przeznaczona jest dogoterapia?
2: No dogoterapia, ja tak czasem się śmieję, że to od pampersa aż do pampersa, bo naprawdę to jest od żłobka aż do dorosłych, bo ja mam na swoim składzie, że tak powiem, pracę w żłobkach, czyli tam są dzieci roczne, ale tak samo mam 81 lat pensjonariusza domu pomocy, prawda?
1: Czyli nie ma reguły?
2: Nie ma reguły i nie ma reguły, na jakie schorzenie pomaga, bo to jest różnie.
1: A jak wyglądają zajęcia z panem?
2: No u mnie te zajęcia są może trochę specyficzne, trochę się różnią od tych, które gdzieś ktoś tam przeprowadza z jednym psem, bo u mnie wprowadzam około 5 psów, to jest taka norma, to jest taka ekipa, 2 owczarki podhalańskie, sznaucery, miniatury i cocker spaniela, i te psy po prostu pracują jakby w grupie, a jaką przewagę mają może nad innymi metodami, nie chcę nikomu tam urągać, labradory, goldeny, berneńczyki czy inne rasy, że tutaj właśnie jest różnorodność wielkości, kolorów, nawet różnorodność gatunku sierści, co po prostu skutkuje później, że można w jakiś sposób szybciej dotrzeć do tego, no tego, że powiem, nie wiem, no klienta czy pensjonariusza.
1: A czy to, jakie psy biorą udział w terapii, ma znaczenie?
2: Tak, ma znaczenie, bo po prostu psy muszą mieć bezwzględną odporność na stres. To jest chyba, tak uważam, najważniejszą rzeczą, która musi wyróżniać te psy od takich po prostu byle jakich, że tak powiem, bo tam, gdzie się pracuje, nie możemy uniknąć krzyku czy jakichś takich odgłosów niekontrolowanych, więc ten pies na takie bodźce zewnętrzne nie może absolutnie reagować, prawda?
1: Jak nauczyć psa, by właśnie nie reagował na te bodźce?
2: No ja tak powiem, to jest moja metoda, że ja wprowadzam już szczeniaka, jak kończy te 2 miesiące, jest już poszczepiony, odrobaczony i tak dalej. On nie, tak dokładnie, to on nie prowadzi tych zajęć, ale on po prostu przebywa, obserwuje i to jest piękne, jak po prostu co zajęcia, co starszy jest co chwila, co miesiąc, coraz dłużej da rady wytrzymywać na tych zajęciach.
1: A czy pies wyczuwa emocje pacjenta, zanim jeszcze rozpoczną się ćwiczenia?
2: Tak, no bo w ogóle te psy, jeżeli chodzą luzem na sali i wchodzą tam, czy już są ci właśnie pacjenci, ci te dzieci, często bywa, że ten pies podchodzi do określonych właśnie dzieci, czyli coś do nich czuje, niektórzy się lubią, następują takie więzi między tymi właśnie zwierzętami i dziećmi.
1: A jak reagować, gdy na przykład dziecko wykazuje agresję lub lęk wobec psa podczas pierwszego spotkania?
2: No nigdy nie wolno tego zmuszać, jak najlepiej to jak najdalej odsunąć, nawet, że tak powiem, jakąś barykadę stworzyć, taką bezpieczeństwa dla tego dziecka, żeby to dziecko czuło to bezpieczeństwo. Przeważnie takie dziecko jest w obecności wychowawcy jakiegoś, żeby czuło się tym bardziej bezpieczne i później trzeba obserwować. No po prostu, no nic nie zastąpi doświadczenia. To po prostu oko wychwytuje moje małe nawet gesty tego dziecka, żeby dalej kontynuować, w jakim kierunku kontynuować po prostu zajęcie.
1: Cieszą się dzieciaki, gdy przychodzi pan do nich na zajęcia?
2: No tak, czekają na to i czasem właśnie tak myślę, że nie ma sensu chodzić czy tak dalej. Nie mamy chwili, później się dowiaduje od wychowawców, że oni nawet nie wiedzą, skąd te dzieci się dowiedziały. Gdzieś tam między słowami padło hasło, że przychodzę i one już im przynudzają ich, kiedy będą pieski, prawda?
1: A proszę powiedzieć, z jakimi najtrudniejszymi przypadkami lub też wyzwaniami zmierzył się pan w swojej karierze?
2: Na pewno takie agresywne dzieci, które są autystyczne, gdzie trzeba nad nimi pracować jeden na jeden, ale na przykład u nich czasem też występuje taki progres i wtedy ten sukces motywuje i mnie właśnie do dalszej pracy, ale takie najbardziej, powiem, sukces to jest logopedyczne. Takie sukcesy, co wydawałoby się, że no, nie jest możliwe, na przykład, żeby dziecko wypowiedziało jakieś słowo, a tu się okazuje, że w wyniku tej chęci, po prostu kontaktu z tym psem, to dziecko pierwszy raz wypowiada słowa, tak jak taki chłopak 9 lat mając, okazało się, nigdy nie mówił. Wychowawcy powiedzieli, że on nie mówi, ja nie słuchałem tych wychowawców, kontynuowałem te zajęcia, powtarzałem mu siadła, papi, PCC, czyli wypowiadanie imion, komend, aport i tak dalej. Nagle ten chłopak 9-letni zaczął powtarzać te komendy, więc no, jest to sens na pewno i to mówię, jeden z największych sukcesów to jest właśnie to, zmusić to dziecko do mówienia, które nie mówi, nie?
1: I to wszystko za sprawą zwierząt. No, no i też pana.
2: No, no to jest taki zespół naczyń połączonych chyba, bo to wszystko. Po prostu ktoś mówi, żeby wprowadzić psy. No ale gdy jest chaos i tak dalej, wszystko lubi porządek. Nawet dzieci. Dzieci lubią to bezpieczeństwo. Czyli tym bezpieczeństwem może być to nawet rozmowa moja z wychowawcą, czy jakim tonem się do tych dzieci mówi. Ale nie powiedziane, że mowa spokojna jest w porządku. Ale niektórzy na przykład w takich DPS-ach, oni lubią jak się krzyczy i tak dalej i oni się luzują, także nie mogę powiedzieć takiego złotego środka na to. To trzeba mieć takie czuja, że tak powiem. To trzeba czuć.
1: A jak wygląda dzień z życia psa terapeuty? Jak dba pan o to, by pies odpoczął i też no, nie wypalił się zawodowo, nazwijmy?
2: No to jest to, że wprowadzam więcej psów, więc to wypalenie jest takie w mniejszym stopniu wpływa na te psy. No dzień się zaczyna wcześniej, bo jeżeli jedziemy na zajęcia, przeważnie tak, żłobek czy przedszkole od 9 kończy śniadanie, czyli ja mam być tam na tą godzinę 9:30, no to muszę wstać 2-2,5 godziny wcześniej, bo trzeba te psy gdzieś tam, ja mówię, na rowerze jadę, żeby się załatwiły, później trzeba ich wyczesać, trzeba ich postawić na stole, trzeba włączyć dmuchawę, bo czasem są wilgotne. Trzeba wysuszyć, trzeba przyciąć gdzieś tam włos czy cokolwiek, więc to wymaga naprawdę dużo wkładu czasowego, no. No i później pakuje się do samochodu i się jedzie na zajęcie.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, tu wspomnę jeszcze przed wywiadem, przed rozmową, powiedział pan, że no nie przychodzi pan na zajęcia tylko z psami, również na przykład z kurczakami. I jak wyglądają takie zajęcia?
2: No, powiem tak, w dzisiejszych czasach te dzieci też wiele rzeczy nie wiedzą, jak wygląda na przykład kurczak, a że mam po prostu kurczaki, jak są takie małe, to w klatkach im przywożę i te dzieci sobie mogą zobaczyć różne kolory i także to stricte nie jest tylko pies, ale też i takie zwierzę. Dzieci oglądają, co to są pióra, co są pazury i tak dalej, bo tak samo nazewnictwo części ciała psa. Jeżeli są to dzieci, które są normalnie rozwinięte, czyli no powiem, że to jest dla jakiejś w szkole już któraś klasa, no to tych dzieci uczę różnych takich kynologicznych podejść, bo no powiem, jestem kynologiem, jestem hodowcą z długoletnim stażem, więc to może mnie przychodzi łatwo, a te dzieci takie ciekawostki łykają po prostu.
1: Dużo dzieci nie wiedziało, jak wygląda kurczak?
2: No, powiem, że bardzo dużo. No, na pewno więcej wie, jak wygląda kot czy pies, bo gdzieś tam zawsze gdzieś mają. No, w tych dzisiejszych czasach no już nie każdy ma tego kurczaka, a szczególnie takiego malutkiego. Gdzieś tam kurę już ktoś widział, ale takie na przykład kurczaki, gdy się pierzą, oni nie wiedzą, co to pierzą, więc pies się leni, kura się pierzy, widzą, że lecą te pióra, coś tam opowiadają, jakieś papudze. No, mówię, i te wszystkie właśnie rozmowy i to wszystko wpływa na to, że później jest ten efekt, jakiś taki nawiązywanie więzi, puszcza tych dzieci. No, to jest właśnie to.
1: Czyli to są też zajęcia takie stricte aktywizujące.
2: No tak, są aktywizujące, bo te dzieci oprócz tego, że mają te psy, no to mają szczotki do czesania, mają jakieś grzebienie. Ja im pokazuję, jak wygląda chip do chipowania, im pokazuję czytnik, mogą sobie znaleźć, są poszukiwaczami skarbów, czyli szukają sobie chipa na psie, w którym miejscu, który ma, bo każdy ma gdzie indziej. Mam psa, który jest jeszcze z epoki tatuażu, gdzie ma w uchu tatuaż, więc ja im opowiadam, jak litera, co znaczy ta litera, jakie to miasto. No, jeżeli chcą, to mogą zgłębiać wiedzę kenologiczną, bo tak samo ja im mogę opowiadać o rasach, jak się przeprowadza na przykład jakieś wystawy, co to jest wystawa, ćwiczą na wystawy, jak się pokazuje psu zęby, co to są zgryzy. No naprawdę to jest morze wiadomości, których można tym dzieciom sprzedać, jeżeli jest czas i są chęci.
1: Ile lat zajmuje się pan dogoterapią? Pracą ze zwierzętami?
2: No, ze zwierzętami. Hodowlę taką zarejestrowaną mam ponad 30 lat. Najstarsza hodowla owczarków podhalańskich jest u mnie, Klangaby, a 26 lat się zajmuję dogoterapią, zajęciami z psami i z dziećmi.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, był gościem porannej rozmowy.
0: Za nami kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, która w tym roku odbyła się pod hasłem Nowe Brzmienie. W programie wydarzenia zobaczyliśmy m.in. zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko. O szczegółach mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów mażoretkowych przyjeżdżało do nas, no, z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Besku. Ja myślę, że przede wszystkim tą tradycją samego zespołu mażoretkowego, bo chyba tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że byliśmy jedną z pierwszych gmin i jedną z pierwszych miejscowości, gdzie no, na takim poziomie, prawda, powołaliśmy zespoły mażoretek, bo jest ich sporo, w zależności od wieku, od umiejętności dziewczyn, a to przede wszystkim w dużej mierze zasługa właśnie choreografów, instruktorów, a głównie tutaj to prawda Adama Robla, który tak naprawdę daje swoje serce w całości tutaj w pracy z naszymi dziewczynami, co też no, przynosi no, wspaniałe efekty. No, trudno by było nawet dzisiaj wymieniać ilość laurów, jakie nasze dziewczyny zdobyły w różnego rodzaju występach, konkursach, zarówno na terenie kraju, jak też na arenie międzynarodowej. I myślę, że jesteśmy dumni z tego, że no, z takich małych miejscowości dziewczyny potrafią, nie tylko dziewczyny, ale że nasza młodzież potrafi osiągać tak wspaniałe wyniki i tak wspaniale prezentuje się na arenie międzynarodowej.
0: Mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i Rymanowskiej Orkiestry Dętej.
4: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn. Mamy grupę po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktora.

0: muzykę na żywo, a my będziemy prezentować nasze choreografie. Orkiestra też będzie mieć jedną choreografię. Mamy tych choreografii wspólnych więcej, natomiast miejsce nas troszkę ogranicza. Jest mała scena, nie możemy tu zaprezentować naszych pełnych umiejętności. No ale my pokażemy też nasze choreografie, które w tym roku wygrały Mistrzostwa Polski, więc będzie na pewno co zobaczyć.
1: A jak wyglądały przygotowania przed wydarzeniem?
0: No to przygotowania standardowo. My mamy przez 14 lat już wyrobione pewne schematy. Zima to jest okres, gdzie my tworzymy choreografię. Luty, kwiecień to jest czas, gdzie wszystko szlifujemy. No i teraz już przygotowania to jest proces taki, trzeba przygotować imprezę pod kątem artystycznym, pod kątem technicznym, scena, nagłośnienie, plakaty, konferencjerka. To nie jest tylko tak, że my przyjeżdżamy i tworzymy imprezę. Cały zespół Domu Kultury angażuje się w to, żeby ta impreza wyglądała jak najlepiej.
1: Mówi Aneta Szałankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.
2: Stawiamy na nowe brzmienie naszej Agamy. Będziemy pokazywać nie tylko to, co tańczy, nie tylko tych, którzy tańczą, nie tylko tych, którzy grają na przeróżnych instrumentach, ale pokażemy też nasze dzieciaki z pozostałych zajęć, bo dzisiaj też po raz pierwszy na takiej dużej scenie pojawią się nasze dzieciaki z zajęć wokalno-instrumentalnych, pojawią się dzieciaki z nowo powstałej w tym roku grupy Showdance oraz nasza kilkuletnia już grupa baletowa, dlatego myślę, że takie brzmienie, jakie nadamy w tym roku, na pewno pokaże nowe światło na to, czym jest GOG i co może GOG i czym jest pasja wielu młodych ludzi.
1: A co kryje się pod hasłem Czas na Brass?
2: Czas na Brass, czyli praca dyplomowa naszych wychowanek, instruktorek obecnych, Kamili Zych i Pauliny Wojton. Dziewczyny przygotowywały swoją pracę w Policjalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pierwsza odsłona odbyła się w RCKP jeszcze w kwietniu, tuż po świętach, a teraz zaprosiliśmy tutaj ludzi, lokalnie naszych mieszkańców, którzy nie mogli dotrzeć wtedy do RCKP. Jest to, co się kryje pod nazwą Czas na Brass. To fantastyczny pokaz utalentowanej młodzieży, zarówno z Ośrodka Kultury Mażoretki Sunshine właśnie oraz Rymanowskiej Orkiestry Dentaj połączyli swoje siły, pokazują się na świecie, pokażą się też tutaj u nas. Pokażą to, na co je stać.
1: A jak do wydarzenia przygotowały się zespoły mażoretkowe? Posłuchajcie sami.
3: No to trenujemy około 8 lat. Jesteśmy mażoretki Sunshine Besko i myślę, że najtrudniejsze z układów jest synchronizacja.
4: Trenujemy około 8 lat, 7. Jesteśmy mażoretkami Sunshine Besko. Myślę, że właśnie najtrudniejszym jest synchronizacja, żeby dużo rzeczy wyszło w tym samym czasie na liczenie. I w sumie to chyba tyle.
5: Dobrze, ja trenuję w zespole mażoretki Sunshine Besko już od 8-9 lat, więc dosyć sporo. Najtrudniejsze w przygotowaniach do takich występów myślę, że są te treningi już przed samymi występami właśnie, gdzie trzeba tak wszystko na ostatni guzik dopiąć, wszystko zsynchronizować, żeby wszyscy robili wszystko równo. Zaprezentujemy musztrę paradną, między innymi z orkiestrą rymanowską oraz nasze układy, które również prezentowałyśmy na jakichś festiwalach czy też mistrzostwach. Są to też takie układy, które zdobyły liczne tytuły mistrzowskie. Zaprezentuję też, na przykład ja będę tańczyła solówkę, duety też będą, mini-formacje, czyli tak dosyć różnorodnie.
6: Ja również należę do zespołu Sunshine Besko. Chodzę już na treningi 6 lat i dzisiaj zaprezentujemy musztrę paradną razem z orkiestrą, układy, będą również solówki. Najtrudniejsze jest właśnie zsynchronizowanie tego wszystkiego, zatańczenie równo, ładnie, energicznie, żeby był taki naprawdę szok dla widza, żeby to naprawdę było pokazane niesamowicie i bardzo autentycznie.
7: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
8: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.

0: chcemy wspólnie reprezentować interesy wszystkich podmiotów, nie tylko tych zrzeszonych, ale również tych, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, czy wsparcia doradczego, czy wsparcia pomocowego, a także chcemy uczestniczyć właśnie w tych działaniach później już zarówno rzeczniczych, jak i też brać udział czynny jako ważny głos dla może tworzenia w przyszłości także i opiniowania różnych zmian prawnych na tym poziomie samorządowym, ale później może i również wyżej. Przede wszystkim chcemy, aby federacja działała i współpracowała faktycznie poprzez realizowanie wspólnych wydarzeń, właśnie poprzez promowanie wzajemne swoich autonomicznych projektów, które każdy z podmiotów członkowskich realizuje we własnym zakresie, ale także w planie mamy organizowanie wspólnych wydarzeń, aby wykorzystać jeszcze bardziej różnorodność i potencjał każdego z podmiotów.
1: Mówi Dorota Prokopska-Oleniacz, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak z Brzozowa.
2: Działamy od 2002 roku, głównie w obszarze wsparcia dzieci, rodzin z mniejszymi szansami. Na początku była to pomoc finansowa głównie i pomoc rzeczowa, ale tak w zasadzie od około 10 lat realizujemy już taką działalność edukacyjną, warsztatową dla dzieci i młodzieży i od tego czasu zrealizowaliśmy w zasadzie ponad 80 projektów z różnego rodzaju dotacji i środków. Ostatnie lata to były głównie projekty wymian młodzieżowych Erasmus+ i projektów takich inicjatyw społecznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach naszej działalności mamy takie trzy główne programy, takie flagowe czy najważniejsze. To jest Akademia Kreatywnego Rozwoju dla Dzieci, gdzie realizujemy różnego rodzaju warsztaty rozwojowe, profilaktyczne, edukacyjne, poprzez właśnie różne formy artystyczne, formy kulturalne, edukacyjne i inne też. I grupy młodzieżowe, grupa młodzieżowa Tensing, która wywodzi się z międzynarodowej organizacji YMCA. Tutaj organizujemy na przestrzeni międzynarodowej z partnerami głównie z Czech różnego rodzaju wydarzenia. Po raz drugi w tym roku będzie u nas w Brzozowie właśnie Festiwal Tensing. To jest obszar dla młodzieży, która kocha muzykę, kocha wolontariat, teatr, lubi się dzielić swoimi pasjami. A druga grupa to program EduMars. To jest przestrzeń dla pasjonatów astronomii, programowania i robotyki. Tutaj też młodzież wnosi swoje pomysły i własne projekty do tworzenia, konstruowania robotów, mini satelity i na przykład łazik marsjański powstał. Poza tym w obszarze takiej pomocy społecznej realizujemy fundusz stypendialny dla młodzieży z mniejszymi szansami. Też prowadzimy subkonto od 2004 roku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie teraz właśnie kontynuacją tych grup jest trening umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z autyzmem. Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami, ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
1: Mówi Danuta Zarzyka, prezes Fundacji Teatralny Uniwersytet Latynoamerykański.
3: Fundacja działa, ma siedzibę w Temeszowie w powiecie brzozowskim. Jesteśmy kontynuatorem działań Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa, który wcześniej 5 lat działał na tym samym obszarze. Działamy w formie prawie przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy usługi, produkty artystyczne i kulturalne, koncerty, sztuki teatralne, warsztaty artystyczne. Także działamy również w strefie aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie. W Temeszowie prowadzimy cykliczne działania, takie jak Międzynarodowy Festiwal Kultur, Letnia Gościna Artystyczna. gdzie staramy się co roku, by przyjeżdżały grupy artystyczne z różnych krajów, artyści, którzy zazwyczaj jeżdżą po dużych miastach, przedstawiają się na dużych festiwalach, a my staramy się właśnie tworzyć taką niszę artystyczną u nas, zapełniać troszkę tą przestrzeń w małych wsiach, w małej tej przestrzeni naszej sąsiedzkiej. Do federacji wnosimy z jednej strony, no, jeżeli możemy służyć naszym doświadczeniem w poszukiwaniu grantów, w realizacji niektórych działań na małą skalę. Z drugiej strony wnosimy również nasz język hiszpański, ponieważ fundacja również prowadzi lekcje języka hiszpańskiego poprzez kulturę, spotkania z kulturą latynoamerykańską, więc jeżeli będą jakieś granty, czy będzie konieczność, żeby coś przetłumaczyć na hiszpański, czy jakąś współpracę międzynarodową, no to my służymy też tłumaczenia.
1: Mówi ksiądz Dominik Długosz z Fundacji Rozpaleni Duchem.
4: Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój wartości chrześcijańskich, patriotycznych też wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, więc głównie kładziemy nacisk na takie wydarzenia, które są pokoleniowe i czynimy to przez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, artystyczne, muzyczne. Wiele takich wydarzeń od 4 lat udało się zorganizować. Była to dziewczynka ze zapałkami w okolicach Bożego Narodzenia. Na 11 listopada zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki, gdzie śpiewali utwory polskich znanych artystów. Naszym takim największym wydarzeniem scenicznym był musical Piękna i Bestia, w którym wzięło udział około 80 artystów i najciekawsze jest to, że to są osoby, które my tutaj wszyscy znamy, bo z lokalnego społeczeństwa, ludzie, którzy dopiero wchodzą w takiego różnego rodzaju działania, ale mają przede wszystkim chęci do tego, żeby coś robić wspólnie, razem, żeby to robić dla swoich bliskich, więc były na scenie i dzieci, i młodzież, i dorośli. No i nasze największe, takie też najważniejsze wydarzenie to jest koncert Rozpaleni Duchem, gdzie na scenie w Rynku staje około 100 artystów, orkiestra, chór i śpiewamy muzykę chrześcijańską, religijną, różne gatunki od rapu przez jazz, gospel i tymi wartościami chrześcijańskimi też się chcemy właśnie dzielić z lokalną społecznością i już teraz też zapraszamy na to wydarzenie, które jest właśnie bardzo blisko, bo 24 maja serdecznie zapraszam, a te wartości chcemy organizować właśnie też pod szyldem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
1: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis w Sanoku.
5: Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis w Sanoku działa już od 25 lat. Nazwa trudna, ale nawiązujemy w tej nazwie do takiego ruchu abstynenckiego, bardzo popularnego na początku XX wieku, z którego wyszli twórcy polskiego harcerstwa Olga Małkowska i Andrzej Małkowski. Celem organizacji jest m.in. wspieranie pracy harcerskiej na terenie powiatu sanockiego. Stąd też wiele projektów realizujemy we współpracy z Chówcem ze KP Ziemi Sanockiej, ale też mamy wiele działań całkiem odrębnych. Z takich ostatnich wymienię na przykład rajdy tematyczne, to jest taka nasza specjalizacja. W 2024 roku był taki rajd śladami oddziału OP23, czyli jest to działalność taka edukacyjno-patriotyczna w formach przystępnych dla dzieci i młodzieży, a w roku ubiegłym realizowaliśmy taki cykl rajdów, spotkań śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie-Niskim, warsztaty w drodze. No a także jest wiele śladów w Sanoku naszej działalności, na przykład po piersi księdza Zdzisława Peszkowskiego. Inwestorem było właśnie nasze Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis, a także współprowadzimy Izbę Pamięci księdza Zdzisława Peszkowskiego w dolnej części Kościoła Chrystusa Króla. Więc tych działań jest dużo, przez te 25 lat się nazbierało, chociaż nie zabiegamy specjalnie o jakieś nagłośnienie, pracujemy sobie spokojnie, cicho i realizujemy takie na przykład działania jak odbudowa nagrobka powstańców styczniowych, czy w tej chwili będę bardzo starać się o środki, ażeby odnowić albo zrobić bardziej trwały krzyż pamięci ofiar polskiej Golgoty Wschodu, bo też ten krzyż był stawiany ze środków właśnie ostatnie wymiany ze środków Stowarzyszenia Wychowawców Eleusis. Więc taka praca u podstaw, ale głównym celem jest edukacja patriotyczna i troska o pamiątki narodowe. A jeszcze co do fundacji. Więc no ja myślę, że do fundacji też taka nasza wiedza historyczna, bo oprócz mnie jeszcze jest kilka osób, które się tym zajmuje, doświadczenie, ale dla mnie Federacja to jest ogromna inspiracja. Ogromna inspiracja, korzystanie z pomysłu, wymiana doświadczeń, tworzenie coś wspólnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo każdy człowiek to jest wielkie bogactwo i każda organizacja to jest wielkie bogactwo. I myślę, że jeśli będziemy ze sobą współpracować, to jeszcze nie jedna ciekawa, wartościowa sprawa się wydarzy.
1: Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych obecnie zrzesza 14 podmiotów.
6: Teraz w magazynie będzie rozmowa z krośnianinem Maksymilianem Cieślikiem, który zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Zaczniemy jednak od rozmowy z młodszym kapitanem Dominikiem Rybą, oficerem prasowym Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. O poranku. Pogoda nas powoli zaczyna rozpieszczać. Rosnące temperatury wręcz zapraszają do spędzania wolnego czasu nad jeziorem czy rzeką. Zanim jednak do wody wskoczymy, pamiętajmy o złotej zasadzie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W związku z tym gościem poranka jest młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie. Jakie są najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą?
8: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
7: Dlaczego kąpiel na dzikich, niestrzeżonych plażach jest tak niebezpieczna nawet dla osób, które potrafią pływać?
8: Niestrzeżone kąpieliska kryją wiele zagrożeń, których często nie widać z brzegu. Mogą tam występować nagłe uskoki dna, wiry, silne prądy wodne, zatopione konary drzew, elementy konstrukcyjne, odpady czy inne niebezpieczne przeszkody. Dodatkowym problemem jest brak ratowników, którzy mogliby szybko zareagować w sytuacji zagrożenia. Nawet bardzo dobry pływak może doznać skurczu mięśni, urazu podczas skoku do wody lub nagłego osłabienia. W takich warunkach każda minuta ma znaczenie, dlatego zdecydowanie rekomendujemy korzystanie wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli i objętych nadzorem ratowników.
7: Dlaczego spożywanie alkoholu przed wejściem do wody tak drastycznie zwiększa ryzyko utonięcia?
8: Alkohol obniża zdolność oceny sytuacji, spowalnia reakcję, nierzadko wywołuje również brawurę. Osoba będąca pod wpływem substancji odurzających częściej podejmuje ryzykowne decyzje, takie jak skoki do nieznanej wody czy wypływanie zbyt daleko od brzegu. Dodatkowo alkohol zaburza koordynację ruchową, może przyspieszać wychłodzenie organizmu. W efekcie nawet niewielkie trudności, które osoba nie będąca pod wpływem byłaby w stanie opanować, mogą doprowadzić do tragedii. Statystyki pokazują, że alkohol jest jednym z najczęściej występujących czynników towarzyszących utonięciom. Dlatego zasada jest prosta. Alkohol i woda to połączenie, którego należy bezwzględnie unikać.
7: O czym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie wypoczywający nad wodą, szczególnie z dziećmi?
8: Najważniejsza jest stała i aktywna obserwacja dziecka. Dziecko powinno być cały czas pod opieką osoby dorosłej, która nie jest zajęta telefonem, rozmową czy innymi czynnościami. Warto pamiętać, że do utonięcia dziecka może dojść bardzo szybko i często bez krzyku czy wołania o pomoc. Dla najmłodszych zalecamy korzystanie z kamizelek asekuracyjnych podczas aktywności nad wodą oraz wybieranie miejsc strzeżonych. Przed wyjazdem warto także porozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Edukacja i czujność dorosłych to najlepsza ochrona.
7: Jak wezwać pomoc, jeśli widzimy osobę tonącą, aby nie stworzyć śmiertelnego zagrożenia też dla samego siebie?
8: Przede wszystkim należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe. Jeśli w pobliżu znajdują się ratownicy wodni, trzeba ich jak najszybciej zaalarmować. Bardzo ważne jest, aby nie wskakiwać do wody bez odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Osoba tonąca działa instynktownie i może wciągnąć pod wodę również osobę udzielającą pomocy. Zamiast tego należy podać lub rzucić przedmiot, który pozwoli poszkodowanej osobie utrzymać się na powierzchni wody. Może to być koło ratunkowe, bojka, lina czy gałąź.
7: Czy w strukturach straży istnieją specjalne sekcje ratownictwa wodnego?
8: W Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Między innymi grupa taka stacjonuje na bazie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Tarnowie. Strażacy nurkowie pełniący służbę w takich grupach posiadają specjalistyczne wyszkolenie oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie działań na akwenach i pod powierzchnią wody. Są dysponowani m.in. do poszukiwania osób zaginionych i utonięć. W codziennej służbie współpracują również z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
7: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie, był gościem poranka. Dbajcie o siebie, mierzcie siły na zamiary. A ja oczywiście życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć!
9: Dzień dobry, a dzisiaj gościem rozmowy jest 18-letni Maksymilian Cieślik, który pochodzi z Krosna. Cześć Max, witam cię serdecznie. Tu przybliżę słuchaczom, że Maksymilian zdobył Grand Prix 9 edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów jazzowych dla młodych muzyków w Polsce. Co oznacza takie wyróżnienie, czy otworzyło drzwi do dalszego rozwoju?
10: Otwiera drzwi do dalszego rozwoju, oczywiście. Co oznacza takie wyróżnienie? No, zdobycie tak prestiżowej nagrody na tak prestiżowym konkursie przede wszystkim otworzyło mi drzwi do wyjazdu na miesiąc do Berklee College of Music, które znajduje się w Bostonie w Ameryce. No jest to... Ciężko jest mi to w ogóle opisać słowami, jak wielkie jest to wyróżnienie ze względu na to, że nie marzyłem tak szczerze nawet o tym i totalnie nie spodziewałem się tak ogromnego i wysokiego wyróżnienia. Bardziej marzyłem o takich rzeczach przyziemnych, to znaczy myślałem gdzieś w okolicach jakichś takich delikatnych wyróżnień, aczkolwiek udało mi się sięgnąć po tą najwyższą nagrodę, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tak, no, otwiera to bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim wiele ludzi teraz mogło mnie usłyszeć, dzięki czemu mogę sobie prężniej działać w okolicy i nie tylko. Także no, to naprawdę otwiera przeróżne możliwości na przeróżnych płaszczyznach.
9: Czujesz się doceniony?
10: Oczywiście, że tak.
7: Od ilu lat grasz na saksofonie? Gdzie zaczęła się twoja muzyczna historia?
10: Od ilu lat gram na saksofonie? Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie. I przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Aczkolwiek ten mój sukces ostatni był... Jakby to powiedzieć, grając na saksofonie jazzowym trochę różnią się. Znaczy jakby saksofon jest dalej ten sam, ale różni się zadęcie, w ogóle sposób gry. Mniejsza o to. W każdym razie jak zaczęła się moja historia, dlaczego poszedłem do tej szkoły. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. No to powiedziałem na egzaminach wstępnych, że chcę grać na harfie. Wszyscy się zaczęli śmiać. No niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę, dzięki tej grze klasycznej na saksofonie. No także tak to się zaczęło.
9: A czy w domu też ćwiczysz?
10: Oczywiście, że tak.
9: Czyli po szkole jeszcze nauka w domu.
10: Tak, tak jest, zgadza się.
9: Początki były trudne?
10: Oczywiście, że tak. To początki, no nawet w trakcie, nawet w dzisiejszych, jakby to powiedzieć, do dzisiaj mam takie momenty, w których przychodzą jakieś takie chwilowe załamanie. No to nie jest żadna tajemnica, to większość muzyków ma takie chwilowe załamania, że się nie chce ćwiczyć, że w ogóle po co my to robimy. Też w tej branży jest przede wszystkim ciężko walczyć o swoje miejsce. Co prawda, no każdy z nas walczy o swoje miejsce, ale tak jak mówię, ciężko jest się utrzymać.
7: A ciężko jest się wybić?
10: Jeśli mówimy tutaj o takiej bardzo wysokiej skali przebicia się, aby być naprawdę bardzo znanym i no bardzo znanym z tego, no to jest ciężko się przebić, uważam.
7: A jakimi osiągnięciami możesz się jeszcze pochwalić? Bo tego jest oczywiście znacznie więcej.
10: To prawda. Jeśli mówimy tutaj o takich osiągnięciach konkursowych, no to przede wszystkim to ostatnie wyróżnienie z Wadowic. Aczkolwiek mam też masę innych różnych wyróżnień, które zdobyłem na konkursach saksofonu klasycznego. To pozwolę sobie miasta przybliżyć, w których byłem, na przykład w Szczecinku. Udało mi się zdobyć wysokie nagrody. Gdzieś tam, jak byłem młodszy, nie wiem, gdzieś tam w Kielcach, gdzieś we Wrocławiu niedawno. Także mam kilka różnych wysokich osiągnięć, aczkolwiek no, to, o którym rozmawiamy, to w Wadowicach jest jednak dla mnie najważniejsze.
7: A kim chciałbyś zostać w przyszłości?
10: Dobre pytanie.
7: Saksofonistą już?
10: Oczywiście, że tak. Tak szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie w przyszłości w ogóle bez muzyki, bez saksofonu, jednak to jest mój taki... Saksofon jest dla mnie takim trochę...
7: Odskocznią.
10: Może nie odskocznią, to jest takie dla mnie przedłużenie mojej mowy, bo jak każdy wie, saksofon trzeba wziąć do buzi i zacząć w niego dmuchać. I w pewnym sensie uważam, że to jest po prostu takie moje przedłużenie mowy i że dzięki temu instrumentu mogę wyrażać siebie poprzez muzykę i to jest bardzo piękne. Bardzo to kocham i nie wyobrażam sobie inaczej pracować w przyszłości.
7: A jakie jest w takim razie twoje największe marzenie? Na tym na pewno się też nie kończy.
10: To prawda. Moje największe marzenie obecnie to jest dostać się na studia, na te, które chcę. Ale takie gdzieś dalsze marzenie to jest posiadanie takiego kwartetu jazzowego swojego, tworzenie swojego materiału, aby był ceniony przez muzyków, przez redaktorów różnych gazet. Po prostu, żeby ludzie chcieli słuchać tego jazzu, tej muzyki i to jest moje marzenie.
7: A jak zareagowała twoja rodzina? Odniosłeś ogromny sukces, szczególnie w tak młodym wieku.
10: No byli w szoku, ja też byłem w szoku. Wszyscy byli w szoku, nikt nie wiedział, co powiedzieć tak naprawdę. No tak jak powiedziałem na początku rozmowy, no ja tam pojechałem z takimi totalnie przyziemnymi marzeniami. To znaczy, myślałem, że ja tam pojadę. Oczywiście poznałem wspaniałych ludzi, marzyłem o tym, żeby ich poznać, żeby grać z nimi na tych wszystkich jam session. I to było to.
7: Pakujesz się już do Bostonu? Zastanawiasz się jeszcze nad tym?
10: Jadę tam, lecę tak właściwie za rok dopiero. Oczywiście nie pakuję się jeszcze. Nie pakuję jeszcze walizek, no bo jest jeszcze rok przy tym wyjeździe. Jest jeszcze sporo innych różnych rzeczy, tam wiza, inne różne papiery. No ale myślę o tym cały czas. Myślę, że jeśli chodzi o pytanie, czy się pakuje, to bardziej pakuje swój taki bagaż wiedzy. To znaczy chcę się, pozwolę sobie to nazwać, jak najbardziej napompować tą wiedzą, żeby pojechać już tam jako...
7: Doświadczony
10: jako
7: muzyk.
10: Bardzo doświadczony muzyk, jako bardzo przede wszystkim też dobry muzyk, żeby mieć jak najwięcej tej wiedzy harmoniczno-jazzowej i w ogóle takiej ogólnej na temat muzyki. Także nie pakuję się fizycznie, jeśli chodzi o ciuchy
11: tak,
10: i tak dalej,
11: ale pakuję
10: się
11: Trendy Radio.
7: Mentalnie.
10: Wiedzę intelektualną i mentalnie oczywiście też.
7: A powiedz mi proszę, no, czekają przed tobą bardzo duże wyzwania, jeżeli chodzi nawet o wyjazd na drugi kontynent. Powiedz mi proszę, Max, jak ty się z tym czujesz tak wewnętrznie? Cieszysz się?
10: No, oczywiście, że się cieszę. Jak ja się z tym czuję? To jest bardzo dobre pytanie, bo miewam często takie momenty w swoim życiu, że nie jestem w stanie opisać dokładnie emocji, które mi towarzyszą. I co prawda kilka dni po konkursie już dotarło to do mnie, że no polecę do tego Bostonu prędzej czy później, za rok. Ale nie jestem w stanie tego opisać, jakby... Nie wiem, żyjąc całe 12-18 lat w Krośnie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że pojadę przede wszystkim ponad 6 tysięcy kilometrów stąd, polecę. Będę na innym kontynencie, będę tak naprawdę sam przez miesiąc, bez rodziny, bez najbliższych. I to nie wiem, czy jeszcze do mnie dotarło, bo no nigdy aż tak, nigdy nie poleciałem sam tak daleko i na tak długi okres czasu. Także no wiem, że tam lecę, ale nie wiem, czy to jeszcze do mnie dociera tak w 100%.
7: Ale też wiesz, że na pewno otworzy ci to drzwi do kariery.
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I w ogóle poznanie tych ludzi, przede wszystkim znajomości.
7: Którzy też fascynują się tak naprawdę
10: jazzem, tą muzyką, przede wszystkim znajomości, przede wszystkim no, wiedza, którą tam zdobędę, wydaje mi się, że będzie bezcenna. Także no to są te dwa najważniejsze aspekty.
7: A co powiedziałbyś młodszym jeszcze od ciebie, młodym artystom? Jaka jest taka rada od ciebie dla nich?
10: Jaka jest rada ode mnie? Kurczę. Chcę to powiedzieć, bo ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o branżę muzyczną, bardzo wielu muzyków, zamiast przekazywać coś poprzez muzykę, no bardziej skupiają się na popisach technicznych, jak to oni nie grają. Jakby to jest również w porządku, można to wplatać w swój język interpretacji, aczkolwiek brakuje mi w dzisiejszych czasach takiego wyrażania siebie poprzez muzykę, dlatego młodszym ode mnie proponowałbym takiego szukania siebie w tej muzyce. Oczywiście młodszym ode mnie, no to wiadomo, niech ćwiczą jak najwięcej na tym instrumencie, żeby później mogli, żeby mieli więcej, jakby to nazwać, żeby znali więcej języka, poprzez który mogą się wyrażać. Dlatego młodzi, ćwiczcie jak najwięcej. Zresztą ja też jestem młody, to tak nie wiem, czy mogę dawać rady komukolwiek, ale to jest coś, co zauważyłem, że za bardzo poszliśmy w taką stronę warsztatu technicznego, a za mało jest takiej własnej interpretacji, takiej własnej odnajdywania siebie w tej muzyce.
7: A czy jest ktoś, kto cię inspiruje?
10: Oczywiście, że tak. No, jeśli mógłbym tutaj zacząć wymieniać masę saksofonistów, którzy mnie inspirują.
7: A taka twoja topka?
10: Taka moja topka. Dla mnie nieukrytą topką jest polski saksofonista tenorowy Marcin Kaletka. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Jak on improwizuje, jakie on ma sposoby improwizacji, w ogóle jak on dobiera dźwięki, jak on gra, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeśli chodzi o również o polskich saksofonistów, no to na przykład Henryk Miśkiewicz, Kuba Raczyński też na przykład. Jeśli chodzi o zagranicznych, no to moja taka topka to jest Kenny Garrett, Baptiste Herbin, Miguel Zenon, Patrick Bartley. No to jest taka topka współczesnych saksofonistów, ale inspiruje się też saksofonistami, których już nie ma na tym świecie, na przykład Cannonball Adderley, oczywiście Charlie Parker, niedawno zmarł, ale również się nim inspiruje, Sonny Rollins. Także no to jest moja nieukrywana topka. Codziennie staram się ich słuchać i coś od nich wyciągać dobrego.
7: A jaki jest twój ulubiony kawałek, który ty uwielbiasz grać na saksofonie? Na pewno też taki istnieje.
10: Istnieje, oczywiście, że tak. Aczkolwiek on się bardzo często zmienia. No, ten repertuar jazzowy jest naprawdę bardzo szeroki i codziennie my jako muzycy poznajemy codziennie mnóstwo różnych kawałków. Szczerze powiedziawszy, na tą chwilę moim ulubionym utworem jest taki standard jazzowy Out of Nowhere i to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie.
7: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, młody saksofonista Maksymilian Cieślik był gościem poranka. Dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
1: Artur Paczkowski, Nadleśnictwa Kołaczyca, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Temat, który wraca najczęściej właśnie wiosną, czyli kłady i krosy. Czy to duży problem na terenie nadleśnictwa?
11: Tak, to jest problem duży z racji tego też, że teren naszego nadleśnictwa to jest prawie 100 tysięcy hektarów powierzchni, a lasów naszych jest niespełna 11, czyli bardzo duży obszar działania, bardzo rozproszona jest ta lesistość i taka mozaika kompleksów leśnych, przemieszanych też z lasami prywatnymi, których jest więcej na naszym administrowanym terenie, bo prawie 14 tysięcy hektarów. Te grunty nasze w naszym nadleśnictwie położone są na terenie dwóch województw, 6 powiatów i 26 gmin. 4 miasta, 118 miejscowości, no to wszystko wpływa na ogromną presję ze strony społeczeństwa. Kłady, krosy, no ostatnimi czasy stały się bardzo modne. Ludzie dzisiaj chcą i korzystają z tych uroków terenów leśnych. My akurat w nadleśnictwie mamy bardzo dużo takich ścieżek przyrodniczych, szlaki turystyczne też po naszych gruntach przebiegają. No a propos ścieżek, to ostatnio też oddaliśmy taką ścieżkę na Liwoczu, bo mamy 4 rezerwaty na swoim terenie w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce i każde z nich ma ścieżkę, taką, które udostępniają, pokazują te walory tych rezerwatów i taką ścieżkę w tym roku udało nam się na rezerwacie Liwocz otworzyć. Ścieżka ta łączy dwie gminy, Brzyska i Skołyszyn. Też przebiega ona na górze Liwocz, bardzo takiej popularnej wśród mieszkańców, którzy w dużych skupiskach mieszkają wokół tej góry. No i przede wszystkim pokazuje ona walory tego miejsca, ale zawsze też pamiętamy o tym, żeby na każdej ścieżce był również punkt dotyczący pracy leśnika, bo leśnicy robią bardzo dobrą robotę w lasach, są fachowcami z 5-10-letnim stażem, jeżeli chodzi o edukację i dość dużym doświadczeniem. Wszystko to powoduje, że no, muszę tu państwu powiedzieć, fachowcy zarządzają tymi lasami, chociaż w mediach niejednokrotnie no, dostajemy po głowie, ale uważam, że to jest nie do końca zasadne, bo ta gospodarka nasza opiera się na wypracowanych wielu latach doświadczeń i naukowych, badawczych, ale przede wszystkim no, nie tak dawno obchodziliśmy stulecie lasów państwowych i no, 4 pokolenia już pracowały na te lasy dzisiejsze, które możecie państwo oglądać. One są w miarę dobrej kondycji, bo wiadomo, klimat się zmienia i są pewne zagrożenia, ale tak nawiasem mówiąc i wracając do pani pytania, to te kłady i kros są dużym zagrożeniem i bardzo często odbieramy takie zgłoszenia, że jeżdżą, że zakłócają. No ten hałas jest taki najgorszy, który no, powoduje, że ci ludzie no, nie czują się dobrze w tym lesie, jak chcą sobie pospacerować, a te motory no, jeżdżą w okolicy. No i my jako nadleśnictwo obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat wzrost właśnie takich przypadków łamania prawa w postaci nieuprawnionych wjazdów do lasu. To jest artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń. Niszczenia pszczółki, grzybni i runa leśnego, artykuł 163, oraz płoszenia zwierzyny, artykuł 165. Właśnie przez osoby, które się poruszają pojazdami typu kład i kros. Kierowcy tych pojazdów czują się bezkarni, gdyż no, bardzo często poruszają się w zabudowanych kaskach, pojazdy nie posiadają rejestracji, bądź celowo są te tablice w celu utrudnienia identyfikacji ściągane. Tworzą w miejscach trudno dostępnych nielegalne torowiska na strokach, stromych zboczach, no, co powoduje zwiększoną erozję gleby, no, a wytwarzany przy okazji ten ten hałas właśnie stresuje tą zwierzynę. W przypadku nadleśnictwa Kołaczyce służba leśna to jest osoby, które właśnie mają te uprawnienia strażnika leśnego. To są 24 takie osoby i 3 osoby pracują w straży leśnej. No i starają się te wszystkie osoby ograniczyć ten proceder poprzez patrolowanie tych miejsc najbardziej narażonych. Organizowane są również akcje ogólnopolskie, jak również wewnętrzne akcje nastawione na nieuprawnione wjazdy do lasu, związane z tym dodatkowe zagrożenia. Współpracujemy z policją, w tym policją konną, pracownikami parków krajobrazowych oraz strażą leśną z sąsiednich nadleśnictw. Nasza straż kołaczycka posiada do dyspozycji samochód o takich właśnie zdolnościach terenowych oraz 2 pojazdy elektryczne typu cross, KTM-y. Mamy też drony z termowizją, lornetki z noktowizją, termowizją. Strażnicy dysponują również środkami przymusu bezpośredniego.
1: Temat, o którym pan już wspominał, to a propos tych ścieżek, które nowe powstały. Jakie tereny są jeszcze przygotowane dla turystów?
11: W naszym nadleśnictwie znajduje się wiele takich miejsc ukierunkowanych na turystykę. Posiadamy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Mamy też wiaty, deszczochrony na terenie innych leśnictw. Jeżeli chodzi o ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, no to mamy ich 13. Także są to ścieżki głównie piesze, ale też konne, wspinaczkowe, do szybkiej jazdy MTB rowerami. Mamy też ścieżki narciarstwa biegowego w okolicach Krasnej, Czarnożek. Jest tego sporo. Dbamy o to, żeby ten las był otwarty i żeby to społeczeństwo mogło z uroków tego lasu korzystać. Także robimy naprawdę dużo, żeby maksymalnie otwierać las na społeczeństwo. Oczywiście ludzie praktycznie w naszych lasach wszędzie mogą wchodzić, poza takimi terenami jak ostoje zwierzyny, czy też miejsca wodochronne, takie młodniki do 4 metrów uprawy, no to tam zaglądać raczej nie można. O tym mówi ustawa o lasach, ale generalnie większość miejsc jest dostępna i robimy wszystko, żeby jeszcze szerzej społeczeństwu ten las pokazywać. Tak jak powiedziałem wcześniej, 4 rezerwaty są na naszym terenie, no i wszystkie one są poprzez ścieżki przyrodnicze udostępnione dla turystów. A terenie nadleśnictwa wyznaczone są również takie powierzchnie, które wchodzą w skład takiego programu ogólnopolskiego w lasach państwowych Zanocuj w lesie. I u nas to jest około 1500 hektarów powierzchni, gdzie bezpiecznie można w ten sposób odpocząć na łonie natury w naszych lasach. Przez nadleśnictwo przebiega 11 odcinków szlaków PTTK, no i my dość aktywnie jako nadleśnictwo współpracujemy w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na tych szlakach, bo no, większość przebiega przez drzewostany, które no, mogą stanowić zagrożenie, także nasi pracownicy, leśniczowie, podleśniczowie co roku przechodzą te wszystkie szlaki i pod kątem bezpieczeństwa zwracamy na nie uwagę, usuwamy bardzo często jakieś pojedyncze drzewa, zostawiamy przy tych szlakach, przede wszystkim kierując się bezpieczeństwem państwa.
1: A jeżeli turysta chciałby zapalić ognisko, to czy może? Jeśli tak, to w jakich miejscach?
11: Mamy 2 takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to 2 miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone. No i...
12: Trendy z tobą i dla ciebie.
13: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Wobec msza święta sprawowana jest na następujących intencjach za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, w intencji świętej pamięci Tadeusza Goleń i w intencji świętej pamięci Kazimierza i Stanisławy Stasiowski. Witam was serdecznie na tym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, również tych, którzy łączą się z nami przez Radio Trendy czy media społecznościowe, a wygodnie spełniać świętszą ofiarę, a przede wszystkim dziękować za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy od minionym tygodniu i prosić o wszelkie błogosławieństwo Boże na najbliższy tydzień. Najpierw przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby dokonać tego Jego odkupienia. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam godność dzieci Bożych. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty obiecujesz wspaniałą nagrodę tym, którzy przyznają się do Ciebie. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficie spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam ciemności, powtarzajcie świetne, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dacha. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa Chrystusa, który uczy apostołów do ich późniejszej misji, ale i również daje nam wspaniałe wskazówki, jak należy żyć, aby uzyskać zbawienie. Apostołowie, którzy przebywali z Jezusem na co dzień, i wielokrotnie do nich mówił, tłumaczył im to, co mówił przy powieściach, aby lepiej pojęli i byli przygotowani do późniejszej misji, głoszenia Ewangelii, do głoszenia tego słowa, które on zlecił każdemu. I apostołowie przyjęli tę prawdę i zrozumieli to, co im Jezus Chrystus mówił, dopiero doskonale w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy On ich pouczył, pocieszył i przygotował już wtedy oficjalnie do głoszenia Ewangelii. Ale dzisiejsza Ewangelia niesie i dla nas przestrogę, ale i wezwanie. Przestrogę, że my tutaj, ludzie XXI wieku, jesteśmy narażeni na przeróżne pokusy. I również zachętę, że my jesteśmy również wezwani do głoszenia Ewangelii, głoszenia Słowa Bożego tam, gdzie On nas pośle. I mówi nam wyraźnie, czego mamy się obawiać. Zwykle człowiek obawia się o swoje życie, o to, co go spotka i przeżywa trwogę, kiedy zagraża mu jakieś niebezpieczeństwo. Jezus Chrystus mówi, to będzie zawsze. Tak jak apostołowie byli prześladowani, tylko Jan Ewangelista umarł śmiercią naturalną, reszta wszyscy zginęli śmiercią męczeńską, tak samo i my. Będziemy poddawani różnym próbom i różnym prześladowaniom. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie tyle chodzi o prześladowanie fizyczne, co prześladowanie przez różne media. Ale Jezus Chrystus nas przestrzega przed jednym, abyśmy się bali tych, którzy nie tylko

przez całą wieczność. Bo Jezus Chrystus tutaj przygotowuje nas do głoszenia Ewangelii, do trwania przy Nim, ale i również przestrzega, abyśmy dbali o swe życie duchowe i dobrze przeżywając je, przygotowali się na spotkanie z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie, gdzie będzie nas oczekiwał ze swoją łaską, swoją miłością, a przede wszystkim ze swoim zbawieniem. Jeżeli tutaj będziemy się przyznawać do Niego przed ludźmi, to i On się do nas przyzna przed Bogiem, to znaczy zapewni nam zbawienie. Amen.

Służmy teraz wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Stworzycie nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widziane i niewidziane, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. To wszystko się stało On to z ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjąć z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony, pogrzebany i zmartwychwstał dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierz Ducha Świętego, Pana już widzi. To do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbi, który mówi przez proroków. Wierz w jeden święty apostolski Kościół, wyznaj czyn grzechu i oczekując krzyż. Do Boga, który udziela nam swojej łaski i uzdalnia nas do dawania świadectwa, z pokorą wołajmy. Wszechmocny Boże, rozpal serca wszystkich ochrzczonych, niech dzięki ich bogobojnemu i uczciwemu życiu zbawcze orędzie o Twojej miłości i dobroci dociera aż na krańce świata. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, umacniaj prześladowanych naszych braci w wierze. Niech Duch Święty napełni ich męstwem, które skłoni serca prześladowców do przemiany. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pomóż rządzącym i ustanawiającym prawo. Niech umocnieni Twoją łaską budują ład materialny i moralny w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, otwieraj szeroko serca tych, którzy spieszą z pomocą najbardziej potrzebującym. Niech wszelkie ich wysiłki pomnażają życzliwość i solidarność międzyludzką. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pobłogosław dzieci i młodzież, którzy niebawem zakończą kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niech umocnieni Twoimi darami umiejętnie wykorzystują w życiu zdobytą wiedzę. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za zmarłych, tych, których sprawowana jest najświętsza ofiara, za polecanych codziennej mszy świętej wieczystej, Tadeusza, Kazimierza, Stanisławę. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wejrzyj na naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza.

0: Pasza, wejrzyj na nasze rodziny, niech pełni Twojego błogosławieństwa będziemy dla świata autentycznymi świadkami wiary, nadziei, miłości. Ciebie prosimy. Wszechmocny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą, bo łaskawa jest Twoja miłość, a miłosierdzie nieprzebrane przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech przyjmie
1: Cześć Pana swojego imienia,
0: a także nauczycielek nasz i całego Kościoła. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Cię ofiarować naszą szczerą miłość.

prawda, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając.

prawdę. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Pojednawczynią Grzeszników, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wspomóż nasze czasy pokoje, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem pochodni.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca naszej Pazlice jest zawsze nabożeństwo wynagradzające Najświętszą Maryi Panny za grzechy świata. Tego teraz rozpoczniemy adorację wynagradzającą.

0: Widać niepojęcie w przenajświętszym sakramencie.
1: Wszechmogący wieczny Boże, upadamy na kolana przed Twoim majestatem i prosimy, abyś przyjął tę adorację wynagradzającą ku czczeniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, która jest pojednawczynią grzeszników. Przynosimy Tobie, Panie, nasze modlitwy i ofiary jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za wszystkie grzechy z niewagi, niewierności i zaniedbania. Szczególnie pragniemy przebłagać w Ciebie, Boże, za te grzechy, które były powodem łez i bolesnej skargi Najświętszej Marii Panny w La Salette. Przepraszamy Cię, Panie, za lekceważenie Twoich przykazań, za obojętność religijną i za brak posłuszeństwa względem Ciebie, naszego najlepszego Ojca. Za nieświętowanie niedzieli opuszczanie mszy świętej. Przepraszamy Cię, Panie, za brak umartwienia i niezachowywanie nakazanego postu. Przepraszamy za brak modlitwy w życiu codziennym. Za przekleństwa i bluźnierstwa. Za brak miłości bliźniego w rodzinach, wspólnotach, w sąsiedztwie, w zakładach pracy, w szkołach i szpitalach. Przepraszamy. Za złe wychowanie dzieci i młodzieży. Za brak trzeźwości i nieposzanowanie godności ludzkiej. Za obojętność wobec napomnień Matki Bożej Sardyńskiej, która swymi łzami wzywa do nawrócenia i pokuty. Za brak należytego traktowania religii, wiary świętej i moralności chrześcijańskiej. Za wszystkie grzechy i wady naszego narodu, którym tak boleśnie zasmucamy Twoje najświętsze serce. Ogarnięci szczerym żalem i duchem pokuty, pragniemy myć nasze dusze z wszelkiej winy i oczyścić z grzechów. Niech skruszone serca, korzące się u stóp Twoich, przebłagają Ciebie, naszego Pana.

Boski, nasz Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i dzięki Ci składamy za wszystkie łaski udzielane nam za pośrednictwem Twojej Najświętszej Matki objawionej w Lasalet. Uwielbiamy Cię w dziele odkupienia, którego dokonałeś na Kalwarii. Uwielbiamy Cię, Jezu, w Twoim cudownym zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Uwielbiamy Cię, Jezu, w zesłaniu Ducha Świętego Pocieszyciela i w Jego uświęcającej działalności w Twoim Kościele. Ofierze krzyża codziennie ponawianej na ołtarzach całego świata. Twojej obecności pod postacią chleba i wina w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Twoim Słowie, które poucza ludzkie umysły i serce. Twojej dobroci i miłości względem nawracających się grzeszników. Twoim niewyczerpanym miłosierdziu. Najświętszej Matce Twojej, którą uczyniłeś dla nas pośredniczką łask wszelkich. Tajemnicy odnowy i nawrócenia ludzkich serc przez stawiennictwo Maryi Saletyńskiej.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, udziel nam swego błogosławieństwa, otaczaj opieką nasze rodziny, błogosław dzieci i młodzieży, błogosław rodzicom, krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom naszym. Wspieraj swoją mocą, o Panie, wszystkich chorych, cierpiących, strapionych i opuszczonych. Wspomnij o duszach wiernych, zmarłych i zaprowadź je do szczęścia wiecznego. Miej w opiece naszą ojczyznę Polskę, zachowaj ją od niebezpieczeństw i daj jej pomyślny rozwój. Król nad nami wszystkimi, aby Najświętszemu Sercu Twemu, a przez to sercu całej Trójcy Przenajświętszej, była oddawana nieustannie chwała, dziękczynienie i miłość od każdego z nas, od wszystkich pokoleń i wieków.

0: Zwracamy się teraz do Ciebie, Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i Pojednawczyni Grzesza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa. Dzięki za Twoją dobroć przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być w nasz zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione serce i nie być przyczyną ponownych Twych łez i boleści. O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postępowaniem zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn Jezus Chrystus żyje i króluje na wieki wieków.
1: Matko Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści

Módlmy się w intencji Ojca Świętego za naszą ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, za chorych i cierpiących, o nowe powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne, za członków apostolstwa rodziny saletyńskiej, w intencji uczestników mszy świętych wieczystych, za dobroczyńców żyjących i zmarłych, za tych, których polecamy i on się, którzy polecają się naszym modlitwom u stóp Matki Bożej płaczącej, oraz naszych własnych intencjach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża Salteńska, pojednawczyni grzeszników, pomnij o

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
13: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
14: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
13: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.

0: Dziś przelotne opady deszczu, burza, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu, a także gorąco do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 33 na Kujawach.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
3: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Qrem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzn na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiS-u zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
2: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiS-u składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
3: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
1: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
4: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
1: Mówi europoseł PiS-u Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.

Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Can't touch this. You can't touch this.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
1: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
4: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
1: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.

0: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco w niedzielę tuż po godzinie 10 i zapraszam, no chociaż przy tych temperaturach raczej przydałoby się trochę ochłody, na program Godzina z Samorządem. Gościem jest Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. W takim razie słyszymy się za chwilę.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, jest gościem programu. Dzień dobry, witam Panią.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Prawie 80 miliardów złotych dla Podkarpacia trafi z programu SAFE. Jakie kluczowe inwestycje, działania można wymienić, na które te fundusze zostaną przeznaczone?
2: Tak, to bardzo ważna, ale też i taka historyczna chwila dla Podkarpacia, ale też i dla Polski, bo blisko 80 miliardów złotych trafi do firm zbrojeniowych z Podkarpacia, Huta Stalowa Wola i firma Dezamet. Ten kontrakt obejmuje wsparcie dla tych firm, ale również dla firm kooperujących z tymi firmami. Dzięki temu przede wszystkim zostanie rozwinięty, ale też i zbudowany potencjał tych dwóch firm, ale też całego Podkarpacia, bo przecież bardzo dużo osób znajdzie miejsce pracy, bardzo dużo osób będzie mogło doskonalić swoje umiejętności i kompetencje. Dzięki tym środkom zostanie w przypadku Huty Stalowa Wola zakupionych 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 haubic samobieżnych 155 mm Krab, 64 samobieżne moździerze kołowe 120 mm Rak na podwoziu KTO Rosomak, 100 wozów amunicyjnych, wozy dowodzenia, łączności, artylerii, dodatkowy sprzęt, wozy dowodzenia, także tego sprzętu będzie bardzo dużo, jeśli chodzi o Hutę Stalowa Wola. W przypadku firmy Dezamet umowa obejmuje dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 mm. I tutaj warto podkreślić i warto przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że program SAFE został ustanowiony w tych czasach, kiedy Polska sprawowała na prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. I ogromne zaangażowanie pana premiera Donalda Tuska, który jest bardzo szanowaną osobą na forum międzynarodowym, udało się doprowadzić do tego, że program SAFE został ustanowiony, a później udało się wynegocjować bardzo wysokie środki dla Polski. Polska jest największym beneficjentem na bardzo korzystnych warunkach, jest udzielona pożyczka.
1: To nie jedyne środki, które trafią do województwa. Podkarpacie otrzymało w tym roku ponad 166 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na ile inwestycji w regionie realnie przełoży się ta kwota?
2: Fundusz Rozwoju Dróg to program, który realizujemy cyklicznie, co roku ogłaszane są nabory na realizację inwestycji w kolejnych latach. Są to inwestycje drogowe, o środki aplikują zarówno samorządy gminne, jak i również samorządy powiatowe. Łącznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 2024-2025 i to dofinansowanie na rok 2026 to kwota ponad 460 milionów złotych. W tym roku blisko 110 kilometrów dróg powiatowych i dróg gminnych zostanie przebudowanych. 66 kilometrów to drogi powiatowe, 44 kilometry to drogi gminne. To przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, to poprawa dostępności komunikacyjnej. To również w wielu wypadkach likwidacja takiego problemu wykluczenia komunikacyjnego.
1: Szczególnie w tych mniejszych miejscowościach.
2: Podam przykład gminy Dydnia. Gdyby nie te środki, nie udałoby się zrealizować inwestycji polegającej między innymi na przebudowie mostu i mogłoby to doprowadzić do tego, że część miejscowości byłaby od siebie odcięta, więc tego typu środki są naprawdę bardzo pomocne samorządom. Mamy oczywiście, no bo tak, na liście podstawowej, jeśli chodzi o powiaty, znalazły się powiat kolbuszowski, lubaczowski, niżański, jarosławski, leżański, robczycko-sędziszowski, tarnobrzeski, mielecki, bieszczadzki, sanocki i strzyżowski, ale mamy też bardzo długą listę projektów rezerwowych i za każdym razem robimy tak, że bardzo szybko ogłaszane są postępowania. W przypadku zwalniania się środków automatycznie wprowadzamy projekty z listy rezerwowej i w przypadku na przykład roku 2024 udało się wszystkie projekty z listy rezerwowej zrealizować. W przypadku roku 2025 była sytuacja taka, że połowa dróg powiatowych i 1/3 dróg gminnych z listy rezerwowej jeszcze weszła na listę podstawową. Na liście rezerwowej mamy 42 zadania, więc myślę, że część tych zadań uda się zrealizować. Program, który się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządowców. Myślę, że już niebawem w tym roku ogłosimy kolejne nabory na rok 2027.
1: Niemal 69 milionów złotych na walkę z osuwiskami otrzymało również województwo podkarpackie. Jakie z kolei tutaj inwestycje, przedsięwzięcia będą realizowane?
2: Województwo podkarpackie jest rekordzistą, jeśli chodzi o pozyskanie środków z tak zwanych programów osuwiskowych. 70 milionów złotych rezerwa celowa budżetu państwa. Środki te są w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. 69 milionów z tej kwoty trafi na Podkarpacie. To naprawdę prawie wszystkie środki. Jesteśmy ogromnie, ogromnie dumni z tego, że przede wszystkim dotarliśmy do świadomości samorządowców, że są dostępne pieniądze, trzeba przygotowywać projekty, trzeba sięgać po te środki. Zmieniłam zarządzenie wojewody i tryb naboru wniosków jest ciągły, więc samorządowcy w każdej chwili mogą przygotowywać dokumentację i składać. Przebiliśmy taki szklany sufit niemocy tak zwanej, czyli za każdym razem, kiedy zadawałam pytanie, dlaczego nie możemy realizować inwestycji w cyklu wieloletnim, odpowiedź była taka, bo zawsze tak było, że realizowaliśmy inwestycje w cyklu jednorocznym. To zmieniliśmy. Możemy realizować inwestycje w cyklu wieloletnim, jak również inwestycje roczne. I w przypadku inwestycji wieloletnich mamy trzy takie zadania wieloletnie. Realizujemy je w cyklu dwuletnim i mamy 32 zadania, które chcemy zrealizować w ciągu jednego roku. Kwota jest o tyle imponująca, drodzy Państwo, bo w pierwszym roku urzędowania, kiedy do dyspozycji była kwota około 12 milionów złotych dla Podkarpacia, jeszcze połowa z tego została zwrócona do budżetu państwa. Więc teraz jak popatrzymy, że jest to blisko 70 milionów złotych, to naprawdę jest to olbrzymi wzrost środków. Tych zadań realizujemy bardzo, bardzo dużo. Takim rekordzistą jest powiat jasielski, ma 9 zadań do realizacji. W powiecie brzozowskim mamy 5 zadań. 3 zadania są w powiecie strzyżowskim. Również my mamy powiaty, gdzie są po 2 zadania realizowane i to są na przykład powiat dębicki, rzeszowski, łańcucki, krośnieński, leski, oraz powiat sanocki, miasto Przemyśl, powiat jarosławski, jak również powiat przeworski. To są zadania realizowane w cyklu jednorocznym. Można podać przykłady. Przykłady zadań, które są w trakcie realizacji, chociażby nawet droga wojewódzka numer 897 Tylawa, Komańcza, Radoszyce, Cisna, Uszczyki,

0: przekonać ministra spraw wewnętrznych i administracji do tego, żeby realizować inwestycje właśnie w cyklu dwuletnim, bo tutaj proces technologiczny uniemożliwiał realizację inwestycji w ciągu jednego roku. Decyzja była pozytywna i ta inwestycja jest realizowana. 16 milionów złotych, 13 milionów jest wsparcie, pozostała część środków to wkład własny samorządu województwa. Drugie, drodzy Państwo, zadanie, z którego jestem ogromnie dumna, o tym bardzo często mówię, to jest Kąkolówka. To jest Kąkolówka i tam też tak naprawdę mieszkańcy doprowadzili do tego, żeby to zadanie było realizowane, bo tak skutecznie zabiegali o to, żebym przyjechała do tej miejscowości, bo chcieli mi pokazać to zadanie, że jest problem. Ten problem przez dziesięcioleci był nierozwiązywalny. Wszyscy mówili, nie da się, nie ma możliwości, nie ma pieniędzy. I dopiero mój pobyt na miejscu z moimi współpracownikami, rozmowa z starostą powiatu rzeszowskiego, spotkanie z mieszkańcami doprowadziło do tego, że samorząd powiatowy złożył wniosek, otrzymał dofinansowanie. Inwestycja będzie realizowana w tym roku i również w roku kolejnym. Łącznie przyznane środki, drodzy Państwo, na tą inwestycję to ponad 22 miliony 800 tysięcy złotych. Tutaj też będzie wkład własny gminy, powiatu rzeszowskiego. No i rozwiążemy problem, który był nierozwiązywalny przez wiele lat. Tam był problem naprawdę poważny, bo tam połowa miejscowości, gdyby ta droga się jeszcze bardziej obsunęła, połowa miejscowości zostałaby odcięta i żeby dojechać od jednego domu do drugiego domu, tak naprawdę to kilkadziesiąt kilometrów trzeba było dodatkowo pokonać.
1: Panie wojewodo, przejdziemy sobie teraz do kolejnego tak naprawdę dofinansowania, ponieważ będzie modernizacja energetyczna 38 budynków Straży Pożarnej. Jest to kwota również spora, bo 77 milionów złotych. Jak te zadania wpłyną na gotowość bojową jednostek? Jakie oszczędności dla budżetu województwa mogą też wygenerować?
0: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest ogromnym beneficjentem środków europejskich. Przez wiele lat zdobyto kompetencje, jak aplikować o środki, jak skutecznie aplikować o środki i właściwie każdy program, który stwarza możliwości pozyskania środków, jest analizowany i funkcjonariusze, ale też i pracownicy cywilni bardzo ciężko pracują nad tym, aby przygotować wnioski. I tutaj w tym przypadku 38 budynków komend o łącznej powierzchni 53 tysiące metrów kwadratowych zostanie objętych wsparciem. Wdrożone zostaną odnawialne źródła energii, termomodernizacja. I tutaj, drodzy Państwo, chcę podkreślić, będzie również dostosowanie tych budynków pod kątem takiej dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Będą zielone dachy, będą zbiorniki na deszczówkę. To wszystko tak z jednej strony spowoduje oszczędność w kosztach funkcjonowania jednostek poszczególnych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Poprawi warunki pracy dla funkcjonariuszy, 1700 funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. A środki, które my wygospodarujemy w związku z oszczędnościami w kosztach funkcjonowania komendy wojewódzkiej, ale też i powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej, będziemy mogli przeznaczyć na realizację zadań, które są związane z poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców, chociażby nawet na zakup jakiegoś dodatkowego wyposażenia, doposażenia, sprzętu, także ogromnie jestem dumna z tego, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej tak skutecznie i tak dobrze aplikuje o środki europejskie, bo warto podkreślić, że jest to program Funduszy Europejski na infrastrukturę, klimat i środowisko na 2021-2027, czyli program krajowy. Tutaj nie ma kopert wojewódzkich, więc ściągnięcie tych środków na teren województwa podkarpackiego to są tutaj inwestycje i na Podkarpaciu i pozostawione środki na Podkarpaciu.

0: Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafił do organizacji. Jaki to sprzęt i też proszę powiedzieć, kto go otrzymał?
1: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju. Podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Do dyspozycji mieliśmy, drodzy Państwo, kwotę 278 milionów 777 tysięcy 30 złotych. Pamiętam tą kwotę, bo wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekty i realizowali zadania. My ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki wykorzystali.
0: Samorządy chyba też chętnie korzystały.
1: Tak, bardzo chętnie samorządowcy korzystali. Ta współpraca naprawdę między nami była wzorowa. Część tych środków z tej puli 10% podjęliśmy decyzję, że przekażemy na wsparcie organizacji pozarządowych. Organizacji pozarządowych z tym, że zarówno program, jak i ustawa uniemożliwiała przekazanie środków, więc podjęliśmy się takiego trudu, że to Urząd Wojewódzki dokona zakupu tego sprzętu i potem przekaże ten sprzęt na rzecz organizacji pozarządowych. Wsparliśmy GOPR, WOP i Polski Czerwony Krzyż, czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, i tutaj zakupiliśmy naprawdę bardzo dużo sprzętu. To są łodzie do działań ratowniczych, sprzęt do asekuracji ewakuacji poszkodowanych, samochody do działań ratowniczych, skutery, platformy ratownicze z przyczepą, kłady, bezzałogowe statki powietrzne, agregaty prądotwórcze. W przypadku Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zakupiliśmy między innymi zestawy ratownicze, wózek alpejski, przyczepy do transportu rannych, kłady na gąsienicach do przewozu rannych, karetki terenowe, kombinezony jaskiniowe, busa do transportu poszkodowanych. W przypadku Polskiego Czerwonego Krzyża z kolei to, co jest najbardziej potrzebne, czyli respiratory, piętrowe łóżka mobilne, łódź zaopatrzeniowa, więc naprawdę bardzo w sposób taki bardzo przemyślany te środki inwestowaliśmy. Byliśmy cały czas w kontakcie zarówno z GOPR-em, WOPR-em, jak i Polskim Czerwonym Krzyżem, tak,
0: też
1: aby
0: na pewno
1: dobrać
0: o swoich potrzebach.
1: Tak, aby dobrać ten sprzęt, na który oni czekają. W tym roku realizujemy kolejną edycję programu, mamy jeszcze więcej środków, bo blisko 300 milionów złotych, i też będziemy wspierać organizacje pozarządowe. W tym roku rozmawiamy z harcerzami, bo chcemy kolejną organizację pozarządową włączyć w to wsparcie, jak również będziemy prowadzić rozmowy z Caritasem.
0: A czy planowane są specjalne szkolenia ze zakresu ochrony ludności, na które pracodawcy mogą pozyskać środki z funduszu szkoleniowego?
1: Tak, my co roku przeznaczamy środki na szkolenia. W roku ubiegłym przeszkoliliśmy w pierwszej kolejności samorządowców i pracowników urzędów gmin i powiatów. Również my sami jako wojewodowie byliśmy szkoleni przez kadrę Akademii Pożarniczej w Warszawie. Część środków z programów ochrony ludności i obrony cywilnej w tej części szkoleniowej przeznaczyliśmy na podniesienie kwalifikacji, czyli na zdobycie uprawnień kategorii C i E prawo jazdy. W tym roku również prowadzimy i będziemy prowadzili szkolenia z tak zwanej pierwszej pomocy, więc obejmujemy szeroko rozumianych mieszkańców Podkarpacia. Tutaj nie różnicujemy, czy to są pracownicy firm, czy to są strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Staramy się dotrzeć do jak najszerszej grupy. Również to coś było bardzo takie ciekawe. Nakręciliśmy filmiki i przekazaliśmy te filmiki do szkół, tak żeby dotarły trzy rodzaje. Jeden, żeby dotarł do rodziców, drugi do nauczycieli, a trzeci do uczniów, bo mamy świadomość, że my musimy docierać do mieszkańców Podkarpacia, począwszy od naszych dzieciaków, żeby budować tą świadomość potrzeby bycia przygotowanym na różnego rodzaju zagrożenia.
0: Na tym na razie zakończymy, a teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Trendy Radio.

0: Reklama. Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama. Zawsze trendy hity. Trendy radio.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Powracamy po przerwie, tak tylko przypomnę, Teresa Kubas, Hul, wojewoda podkarpacki, jest gościem rozmowy.
2: Pani wojewodo, temat, który tak naprawdę spędza sen z powiek części mieszkańców województwa, mianowicie niedźwiedzie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rusza z programem ochrony niedźwiedzia brunatnego. Jakie konkretne działania zostaną podjęte w powiatach leskim, bieszczadzkim i sanockim, aby realnie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w kontaktach z tymi zwierzętami?
3: Tak, na Podkarpaciu mamy naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, ale również osobom przebywającym na terenie naszego województwa, jeśli chodzi o zwierzynę drapieżną. Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tej sprawie. Mieliśmy olbrzymią tragedię, gdzie kobieta straciła życie, gdzie niedźwiedź zaatakował ją, kiedy była w lesie. Mamy cały czas, zmieniliśmy system raportowania do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o informacji na temat potencjalnej możliwości wystąpienia zagrożenia, tak abyśmy mogli uruchamiać na bieżąco służby, siły i środki, żeby zapobiegać takim zdarzeniom, jakie miało miejsce. I teraz widzimy, jak olbrzymia jest to skala. Codziennie są zgłoszenia, że na terenach prywatnych posesji znajdują się zwierzęta drapieżne. I do tej pory to wsparcie udzielane było głównie przez funkcjonariuszy policji, którzy mają uprawnienia do tego, żeby używać broni gładkolufowej do odstraszania. Na szczęście mamy już zmienioną ustawę i będzie można wykorzystywać broń gładkolufową do straszenia. Procedury, drodzy Państwo, są takie, że w pierwszej kolejności gmina musi zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebę użycia sił i środków, czyli na przykład płoszenie takiego zwierzęcia, czy też odłów i wywiezienie poza obszar, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Jeżeli ta procedura nie zadziała, czyli te środki użyte są nieskuteczne, to wówczas samorządowcy muszą złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na eliminację takiego osobnika, czyli odstrzał. I budujemy tą świadomość wśród samorządowców, że te procedury muszą być uruchamiane. Równolegle został przygotowany projekt przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Projekt o wartości ponad 16 milionów złotych, finansowany ze środków europejskich, po to, żeby w sposób systemowy do tego wszystkiego podejść. Projekt zawiera w swojej części kilka takich ważnych komponentów. Pierwszy komponent to stworzenie tak zwanych specjalistycznych grup interwencyjnych, grup, które działają i będą reagować na zgłoszenia mieszkańców, że w pobliżu jakiegoś domostwa znajduje się niedźwiedź. Te grupy będą wyposażone właśnie w różnego rodzaju narzędzia, instrumenty ku temu, żeby skutecznie płoszyć. Kolejnym zadaniem to jest zakładanie obroży telemetrycznych konkretnym osobnikom i monitorowanie, śledzenie, gdzie
2: Ten system już chyba też wdrożony.
3: Ten system został już wdrożony i żeby przede wszystkim zobaczyć, jeżeli te niedźwiedzie zbliżają się do domostw, że proces płoszenia nie przynosi żadnych efektów, to wchodzi w grę tylko i wyłącznie procedura odłowu i przewiezienia w inne miejsce, jeżeli się okaże w innym miejscu, bo cały czas to zwierzę jest monitorowane, jak się zachowuje. Jeżeli się okaże, że niestety Jedynym już rozwiązaniem jest eliminacja takiego osobnika i odstrzał, no to wtedy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska będzie podejmować takie decyzje i wyrażać zgody. Również, drodzy Państwo, kolejne dwa ważne zadania, to jest zakup specjalnych kontenerów na odpady. Tak, aby odpady były w sposób szczelny, odpowiedni przechowywane, żeby nie było to przyczyną do tego, że, że zwierzęta drapieżne są przyciągane do tych kontenerów. To są kontenery zawsze w pobliżu zabudowań i to zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Również jest podjęta taka próba, aby tworzyć bazę pokarmową dla niedźwiedzi w lasach, żeby w ten sposób dostarczyć dodatkowy pokarm i być może niedźwiedzie wtedy nie będą zbliżać się do domostwa. My mamy świadomość, drodzy Państwo, że jest to proces, że to nie jest tak, że dzisiaj zostanie posadzone drzewko i od razu efekty będziemy widzieć, ale my musimy też patrzeć na to wszystko systemowo.
2: Kluczowa będzie na pewno też obserwacja.
3: Tak, i kluczowa będzie obserwacja i musimy tak działać, żeby to, co będziemy robić, zaskutkuje za parę lat, ale nie możemy też mówić, że nic nie będziemy robić teraz, bo skutki będą za parę lat. Tak trzeba robić, trzeba podejmować działania, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców, ale też i osób przebywających i również myślimy o tym, co się będzie działo za kilka albo kilkanaście lat. Dwa centra również operacyjne powstają, to jest w Cisnej i w Polańczyku, czyli te grupy interwencyjne nie będą stacjonować w Rzeszowie czy w jakimkolwiek innym miejscu, tylko właśnie w tych dwóch centrach. Edukacja to kolejny element, który będzie wdrażany w ramach tego projektu. Chcemy dotrzeć do świadomości mieszkańców, jak się zachowywać, jak reagować w przypadku, gdy już dojdzie do takiego kontaktu z zwierzyną drapieżną.
2: Panie Wojewodo, przejdziemy sobie teraz do kolejnego tematu. W ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu podpisano 160 umów. Czy to oznacza, że każda gmina na Podkarpaciu ma już zapewnione pełne finansowanie na dożywianie najbardziej potrzebujących mieszkańców i uczniów?
3: Tak, dokładnie tak. Każda gmina, która złożyła wniosek, otrzymała środki na realizację tego zadania. Pamiętajmy, że tutaj obejmujemy dwie grupy, czyli dzieci, ale też osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok te środki nam wzrastają, bo jeżeli popatrzymy sobie na rok 2024, mieliśmy ponad 47 milionów, właściwie blisko 48 milionów złotych. W 2025 mieliśmy 51 milionów, a teraz mamy 54 miliony złotych. To są środki ważne, dlatego że mamy do czynienia z osobami, które potrzebują takiego wsparcia w postaci dożywiania w szkole. To jest oczywiście, to jest ciepły posiłek, który jest serwowany dzieciom. W przypadku osób starszych, seniorów albo też osób z niepełnosprawnościami, ośrodki pomocy społecznej docierają z taką pomocą żywnościową i to wsparcie jest udzielane, które jest naprawdę bardzo potrzebne. Środki są wykorzystywane. Robimy wszystko, żeby, jeżeli jest potrzeba, żeby jeszcze więcej środków z rezerw celowych ściągać na Podkarpacie, bo my już staliśmy się też tacy słynni, nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju, że bardzo, bardzo skutecznie sięgamy po środki z rezerw celowych. Też podaję ten przykład, bo podaję ten przykład po to, żeby każda następna osoba, która kiedyś tutaj będzie, to żeby z tych takich dobrych praktyk korzystała. W momencie, kiedy objęłam funkcję wojewody, budżet dla województwa podkarpackiego był 2,6 miliarda złotych. Zwiększyliśmy o miliard do 3,6. W 2025 jeszcze bardziej poprawiliśmy na ponad 4 miliardy 100, czyli jak sobie dodamy to zwiększenie z tych dwóch lat, to jest tak jakbyśmy dodatkowy budżet jednoroczny, to są środki, które zostały ściągnięte na Podkarpacie, dużo właśnie w obszarze pomocy społecznej, czyli to jest to wsparcie, na które mieszkańcy bardzo, bardzo zawsze czekali.
2: A jakie inne projekty społeczne są realizowane?
3: Bardzo dużo projektów społecznych realizujemy na terenie województwa podkarpackiego. One są dedykowane począwszy od tych najmłodszych. I tutaj znowu ogromnie, ogromnie dumna jestem z moich współpracowników, ale też i z samorządowców, bo to jest tak. Nasza ciężka praca plus ciężka praca moich współpracowników bez dobrej współpracy z samorządowcami nie przyniosłaby tych efektów. I program Aktywny Maluch, nowe miejsca w żłobkach. Zlikwidowaliśmy białe plamy. Wyobraźcie sobie Państwo, że na samym początku, kiedy objęłam tą funkcję i otrzymaliśmy informację z ministerstwa o tak zwanych białych plamach, na 160 gmin, aż 68. To były gminy, gdzie nie było ani jednego miejsca w żłobku. I to nieważne, czy ten żłobek był prowadzony przez samorząd, czy też przez jakąś organizację, czyli był niepubliczny. Doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że z tych 68 mamy jeszcze 26. Nad tym też pracujemy i mam nadzieję, że w przyszłości do tego też doprowadzimy. Fajna rzecz, aktywne place zabaw i kolejne duże środki. Ponad 6,5 miliona złotych w 2025 i ponad 5,7 miliona złotych w 2026 roku. To dzienny opiekun i to jest taka fajna rzecz, gdzie w tych malutkich gminach, gdzie była ta obawa, czy oby na pewno rodzice będą chętni, żeby wysyłać dzieciaków do żłobka, to można było skorzystać z programu Dzienny Opiekun. I wtedy trzeba było tylko trójkę dzieciaków znaleźć. Ja nie wierzę, że w gminie nie można znaleźć trójki dzieci zainteresowanych byciem objętym pomocą tak zwaną żłobkową. Gmina Bircza jest takim przykładem i też to podkreślam, żeby podać przykład dla innych. Odwiedziłam gminę Bircze, odwiedziłam tą placówkę dziennego, aktywnego dziennego opiekuna i zobaczyłam tam dzieciaki, pięć maluszków uśmiechniętych, radosnych, opiekunowie, rodzice zachwyceni i tam już myślą o tym, żeby iść krok dalej i zrobić coś następnego, więc to są takie bardzo, bardzo fajne przykłady. Sale sensoryczne, kolejny program, czyli idziemy tak krok dalej za każdym razem. Czyli najpierw budowaliśmy placówki, remontowaliśmy, dostosowywaliśmy place zabaw, teraz sale sensoryczne, więc to jest ta pomoc dla tych najmniejszych. Ale teraz pomoc dla seniorów. Bardzo fajna rzecz, bardzo konsekwentnie zachęcamy samorządowców, ale też robimy wszystko, żeby te środki pozyskiwać z ministerstwa. To są centra opiekuńczo-mieszkalne, opieka wytchnieniowa. Pamiętajmy, że każda rodzina, która opiekuje się z osobą z niepełnosprawnością, wie doskonale, że często jest to opieka 24 godziny na dobę. I potrzebna jest taka chwila wytchnienia, odpoczynku, załatwienia też swoich takich spraw, czy też rodzinnych, osobistych. I dlatego też program Opieka Wytchnieniowa stwarza właśnie takie możliwości, że inna osoba przez pewien okres czasu zapewni na bardzo wysokim poziomie opiekę nad osobą zależną. I tutaj też bardzo fajnie samorządowcy po te środki sięgają. A z kolei centra opiekuńczo-mieszkalne są to placówki, które mają usamodzielnić, trochę przygotować do samodzielnego życia. Bo tak, dopóki żyją osoby, które się opiekują osobami z niepełnosprawnościami, to te osoby mają opiekę. Natomiast trzeba myśleć o tym, jak będzie wyglądało życie tych osób wtedy, kiedy niekiedy osób opiekujących zabraknie. I dlatego też sięgamy po te środki. Mamy 15 takich centrów opiekuńczo-mieszkalnych, ponad już prawie 23 miliony złotych wydatkowaliśmy, 304 miejsca zostały stworzone, 195 to są miejsca dziennego pobytu, a 109 to są całodobowe, bo też są takie potrzeby, że rodzina albo już na przykład nie ma rodziny i potrzebuje, żeby tą osobę umieścić w placówce. To nie są placówki, gdzie osoby są, mieszkają na zasadzie tak zwanego przetrwania. To są placówki, które aktywizują te osoby. Są prowadzone usługi rehabilitacyjne. Odwiedzam te placówki. Wierzcie mi Państwo, że te placówki tętnią życiem. Ludzie są bardzo uśmiechnięci.
1: Aktywizują się.
3: Mnóstwo rzeczy bardzo fajnych robią, wystawiają. Często są to bardzo uzdolnione osoby, czy też artystycznie, czyli wykonują określone, czy malują obrazy, ale też i muzykalnie wystawiają różnego rodzaju sztuki, teatrzyki. Jak byłam w jednej z takich placówek, to nawet była taka sztuka wystawiona, obiady czwartkowe. Łącznie z przygotowanym posiłkiem i obiadem czwartkowym. Więc to są kolejne rzeczy. I warto również wspomnieć o tym, że od tego roku wdrażamy nowy program. Program Aktywni Seniorzy, program na lata 2026-2030, czyli wieloletni. Ja bardzo lubię wieloletnie programy, dlatego że one są przewidywalne. I tutaj zarówno wsparcie osób takich jak działających na przykład w uniwersytetach trzeciego wieku, czy też kluby seniora, czy wsparcie kół gospodyń wiejskich po to, żeby w środowiskach lokalnych aktywizować seniorów, ale też prowadzić takie działania związane z integracją seniorów i młodszego pokolenia. Dużym zainteresowaniem program się cieszy. Samorządowcy składają wnioski. Myślę, że pod koniec tego roku również pochwalimy się efektami, czyli co dzięki tym środkom udało się już zrealizować.
1: A czy jeszcze jakieś nowe programy zostaną uruchomione w 2026 roku?
3: W samym 2026 roku na ten moment oprócz konkursów z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w ramach już istniejącego programu to, i konkursy, które w ramach istniejących programów ogłaszamy, bo jeszcze program ochrony ludności, obrony cywilnej będziemy ogłaszać kolejny jeszcze nabór, to na ten moment nie, ale pamiętajmy, że w ministerstwach trwają cały czas prace nad wdrożeniem kolejnych form pomocy i za każdym razem, kiedy finalizowane są prace, to duża część tych zadań jest delegowana do wojewodów i my odpowiadamy za realizację tych zadań na poziomie województwa, więc bardzo chętnie, mimo tego, że mamy delegowane zadania, w ślad za tym nie idą dodatkowe zasoby kadrowe, to tak staramy się organizować pracę, żeby wszystkie programy, które są dostępne, żebyśmy z wszystkich tych programów, żebyśmy skorzystali.
1: I na tym postawimy kropkę. Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki, była gościem programu. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Rozmowa dobiegła końca. Pozostaje mi tylko życzyć udanej niedzieli, miłego wypoczywania i do usłyszenia. Aj, właśnie, rozmowa będzie dostępna na naszych social mediach, jeżeli ktoś chciałby raz jeszcze odsłuchać, bądź też na program nie zdążył. Przypominam, trendradio.pl

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. A strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Ten dzisiaj upalny na termometrach i w granicach 28 stopni, ale ta temperatura dzisiaj do 30 również dotrze. Na barometrach 1022 hektopaskale, wilgotność powietrza w granicach 50%. Co ważne, dzisiejszego dnia w regionie zdarzać się mogą opady burzowe. Termika podpowiada, że jest gorąco i mokro, a biometr niestety mamy niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Reklama.
7: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. Brzozowie.

Dnia. Witajcie w Trendy Radiu. Ruszamy z dawką najlepszych dźwięków na ten niedzielny czas. Na dobry początek natomiast James Morrison i Nelly Furtado, ale w zupełnie nowej odsłonie, która porusza każdy głośnik. Przed Wami niesamowity klubowy i pełny energii Alan Walker w remiksie oraz utwór Broken Strings. No to posłuchajmy i startujmy w ten niedzielny dzień.

0: Trendy Radio, zaglądamy zawsze do naszego regionu, tym razem do Żyrakowa, bo tutaj sobota upłynęła pod znakiem festynu promocyjnego. Jest to coroczne wydarzenie, które służy nie tylko rozrywce, ale i pokazaniu bogactwa kulturalnego gminy. O szczegółach wójt Marek Rączka.
1: Chcemy tutaj pokazać się wszystkim tym bogactwem gminy Żyraków, a bogactwo największe to są ludzie, którzy przygotowują, którzy pracują, którzy są otwarci na

0: a wszystkich, którzy dzisiaj nas odwiedzą.
1: Popołudnie wypełniły występy zespołów regionalnych, a na scenie mogła zaprezentować się utalentowana młodzież i dzieci. Zagrała także reprezentacyjna orkiestra gminy Żeraków, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, zaznacza Halina Pieniążek, menedżer orkiestry.
2: 10 lat istnienia, od 10 lat funkcjonujemy na rynku, głównie lokalnym. Mam nadzieję, że się podobamy. Po liczbie publiczności wnioskuję, że jesteśmy jakby coraz bardziej rozpoznawalni, a przede wszystkim coraz więcej ludzi chce brać udział w naszych koncertach i widać to po zainteresowaniu chociażby biletami. To nas bardzo, bardzo cieszy.
1: Jakie utwory zabrzmiały ze sceny, mówi kapelmistrz Grzegorz Stec.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj na Dni Żyrakowa przygotowaliśmy trochę utworów historycznych, dlatego że 10 lat temu właśnie na tej scenie wystąpiliśmy pierwszy raz. Na tej scenie graliśmy taki repertuar właśnie bardzo orkiestrowy, bardzo marszowy. Takie marsze jak Wendelhall, jak Łański Szyk, jak Marsz Paratny, Marsz Europa. No i troszkę utworów takich bardziej rozrywkowych jak Tuja na taksi, czy Znajdziesz mnie znowu, czy Za tobą pójdę jak na bal, czy Disco Fever.
1: Ponadto odbyło się wręczenie nagród w turnieju koszykówki na wózkach. Ofertę festynu uzupełniły stoiska z regionalnymi wyrobami i przysmakami. Wieczorem wszyscy otrzymali mandacik za przekroczenie prędkości. Na scenie wystąpił Zenek Martyniuk ze swoimi przebojami. A jeżeli nie byliście w Żerakowie w sobotni wieczór, to jeszcze możecie wpaść na jedną z imprez towarzyszących, które jeszcze będą trwać dzisiaj. Orbitek Cup w hali sportowej w Żerakowie oraz Wrak Race w Woli Żerakowskiej pod hasłem Jedziemy dla Tymka.
4: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu? Zapraszam, coś? Nie wiem, idzie lato?

0: Reklama. Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Niedziela z Trend Radiem mija idealnie, a ja mam świetną wiadomość dla wszystkich fanów aktywnego spędzania czasu. Dziś obchodzimy też Światowy Dzień Deskorolki. Więc jeśli macie na przykład w piwnicy deskę, to czas ją odkurzyć i ruszyć w miasto, w podróż właśnie na deskorolce. A jeśli wolicie bezpieczniejsze opcje, gwarantujemy, że u nas nie zaliczycie żadnego bolesnego upadku, a rytm porwie was do tańca. No to ruszamy się trochę z miejsca.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Za nami pierwszy dzień święta miasta na terenie Mosir przy ulicy Sikorskiego w Jaśle. W sobotę jasielska publiczność bawiła się przy dźwiękach legendarnych rockowych hitów. Sobotnie popołudnie i wieczór przyniosły fanom muzyki mnóstwo energii. Od godziny 16 scenę rozgrzewały zespoły Syndrom, Wojtuś Pan, Yellow Horse oraz Fabryka. O godzinie 20 nastąpił punkt kulminacyjny. Koncert legendarnej grupy Jam. Zgromadzeni pod sceną fani wspólnie z zespołem odśpiewali ponadczasowe hymny polskiego rocka. O szczegółach Agata Warywoda, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury.
1: Zaczynamy mocnym brzmieniem. Kulminacją tego będzie koncert zespołu Jam o godzinie 20. Będzie strefa animacji dla dzieci. Będą też występy uczestniczek i uczestników różnych sekcji Jasielskiego Domu Kultury, ale będzie też scena talentu, gdzie zaprezentują się młode osoby z Jasła i z okolic z różnymi swoimi talentami, nie tylko muzycznymi. Usłyszymy też taki duet Alien i Mighties, duet, który myślę, że kojarzą młode osoby. I usłyszymy zespół Chaosfera. To jest nowy zespół młodzieżowy, który skupia młodzież z jasielskich szkół średnich.
0: Co najbardziej podobało się uczestnikom Dni Jasła, wypytywała nasza reporterka.
2: Ja najbardziej czekam na gwiazdę wieczoru, czyli zespół Jam, ale inne prezentacje artystyczne również były bardzo zachwycające. Jak widać, tłumy dopisały. Wesołe Miasteczko również spełnia swoje oczekiwania. Bardzo pozytywna impreza, już nie mogę się doczekać wieczoru.
3: Na jaki zespół najbardziej pan dzisiaj czeka i co najbardziej podoba się na Dniach Jasła?
4: No, Jam oczywiście. A co najbardziej mi się podoba? Moja żona.
0: Drugi dzień święta miasta rozpocznie się o godzinie 14 od Jasielskiego Festiwalu Miejskiego. Dzisiaj na scenie zaprezentują się lokalni artyści, młodzi wykonawcy. Całe wydarzenie zwieńczy wielki koncert finałowy duetu Alien i Mighties.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
2: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, a ten wciąż bardzo, bardzo ciepły, ale też burzowy. W wielu miejscach regionu przechodzą burze. Natomiast jeżeli chcemy myśleć i marzyć o rozpogodzeniach, to trochę dzisiaj poczekamy, bo do końca dnia synoptycy przewidują taki niżowy układ burzowy, który będzie nam towarzyszył. Nieco spadło też ciśnienie atmosferyczne do 1020 hektopaskali. Biometr niestety jest niekorzystny. Obecnie wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Zachmurzenie na poziomie 80%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Już dziś od 14 do 18 stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Reklama.

Trendy Radio, dbamy o to, żebyście zawsze byli na bieżąco z tym, co najważniejsze i najciekawsze w regionie. Dzieje się teraz całkiem sporo, dlatego koniecznie zajrzyjcie na nasz portal trendyradio.pl oraz na naszego Facebooka. Znajdziecie tam świeże relacje, zdjęcia i mnóstwo ciekawostek z różnych wydarzeń. Klikajcie, sprawdzajcie, no a w głośnikach niech nie brakuje dobrych bitów, które ma dla Was Trendy Radio.

0: Trendy Radio, teraz zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle na 25 czerwca na godzinę 16 na spotkanie Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania uczestnicy wybiorą się w literacką podróż do wakacyjnych krain. A o szczegółach Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
1: Słońce coraz śmielej zagląda przez okna, a wakacje stoją tuż za progiem. To idealny czas na marzenie o letnich przygodach, podróżach, beztroskiej zabawie oraz na powitanie lata z książką i uśmiechem. Dlatego też 25 czerwca o godzinie 16 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na kolejne ze spotkań Klubu Czytających Rodzin. Podczas spotkania wybierzemy się w literacką podróż do wakacyjnych krain. Wspólnie przeczytamy zabawne opowiadania, rozwiążemy letnie zagadki, stworzymy wakacyjne lampiony i porozmawiamy o książkach, które warto ze sobą zabrać na urlop. Będzie radośnie, twórczo i wakacyjnie, bo lato właśnie najlepiej rozpocząć z uśmiechem i dobrą książką.
0: Zapisy obowiązują do 24 czerwca.

0: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CES-ów w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Korzystamy z uroków weekendu w 100%, a w Trendy Radio czas na muzyczną podróż, która rozgrzeje wasze wspomnienia. Za chwilę w głośnikach pojawi się formacja, która doskonale wie, jak stworzyć prawdziwy, hipnotyzujący klimat. Przed nami projekt Missing Heart i ich niezapomniane, pełen skrajnych emocji klasyk Nights in Heaven, Days in Hell. Poczujcie ten beat, spędzajmy razem ten czas, no i nie zapominajmy, dzisiaj cieszymy się muzyką, cieszymy się słońcem, cieszymy się latem, w końcu przyszło lato.

0: Trendy Radio teraz o zakupionym w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistycznym sprzęcie o wartości ponad 3 milionów złotych, który trafił do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytkowania ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą czy agregaty. A o szczegółach Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
1: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju, podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekt i realizowali zadania. My ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki korzystali.
0: W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
2: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
1: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
3: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
1: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie przeważnie pogodnie, choć jeszcze miejscami może zagrzmieć. Na termometrach w granicach 28 stopni, na barometrach 1020 hektopaskali. Biometr niestety niekorzystny. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Zachmurzenie oscyluje w granicach 80%. Najbliższa noc z temperaturami na poziomie 18-19 stopni. Jutro 26-27 kresek, ale jutro również musimy przygotować się na opady deszczu i przelotne opady burzowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
14: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
2: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
14: Wy, ja, my.
2: Trendy, brzmienie dla Ciebie.

0: Mamy pierwszy dzień lata. Warto też wspomnieć, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia. To magiczny czas, który na całym świecie celebruje się w niesamowity sposób. W Skandynawii na przykład stawia się przystrojone słupy i tańczy do rana. W wielu krajach pali się wielkie ogniska, a u nas plotło się tradycyjne wianki. Niezależnie od tradycji, najważniejsza jest pozytywna energia, a tę najlepszą znajdziecie oczywiście na naszej antenie. Trendy Radio gra dla Was.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio teraz o postępowaniu, jakie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w sprawie oszustwa, do którego doszło 12 czerwca na terenie powiatu tarnowskiego. Ofiarą przestępców padła kobieta w wieku około 60 lat, która straciła 350 tysięcy złotych. Wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Na terenie powiatu doszło do oszustwa na legendę. Koło południa do jednej z kobiet, to kobieta w około 60 lat, zadzwoniła inna kobieta, która przedstawiła się jako jej synowa. Synowa twierdziła, że spowodowała ciężki wypadek i w celu uniknięcia odpowiedzialności prosi teściową o wsparcie finansowe i przekazanie pieniędzy mężczyźnie, który ma jej pomóc. Poszkodowana bardzo szybko działała, zebrała w przeciągu godziny dużą sumę pieniędzy, bo było to 350 tysięcy. Przybyłemu oszustowi pod jej dom przekazała tę całą kwotę. Kobieta po chwili zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zawiadomiła odpowiednie służby.
0: Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych dotyczących rzekomych wypadków, kaucji, nagłych problemów zdrowotnych czy finansowych członków rodziny.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Trendy Radio.

która w Trendy Radio stale rośnie. A teraz czas na absolutną petardę, o którą zadbał Felix. Na naszej antenie pojawia się legendarny polski duet producencki, czyli Calvi i Remi. W towarzystwie lokalnym Dia zaserwują nam utwór, który miksuje nowoczesne klubowe uderzenie z niesamowitym folkowym motywem. Oto Acyje to konie. Podkręćcie radio głośniej. No, myślę, że taki klimat na niedzielne popołudnie jest jak najbardziej na plus.

Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Sanoku. Two ships in the night.

0: Trendy Radio o tym, że już w dniach 24 do 27 czerwca plac przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zmieni się w tętniące życiem Centrum Regionalne Kultury, Muzyki i Rzemiosła. Nadchodzi wyczekiwane coroczne święto tradycji Ziemi Krośnieńskiej – lato. Zaprasza Paulina Pabis-Poczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
1: To wydarzenie to nic innego jak sama przyjemność przebywania z innymi, wspólna degustacja regionalnych potraw w wykonaniu Ewy Szymko, a do tego opowieści, wspomnienia i śpiew z zespołem śpiewaczym Kamratki z Krosna. Zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie. Muzykę na żywo zapewni dla nas kapela z Robczyckiego. Dodatkową atrakcją będzie także nauka tańców z instruktorem tańców regionalnych, ludowych. Serdecznie zapraszam.
0: Wstęp na większość wydarzeń i warsztatów plenerowych jest bezpłatny.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
2: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
1: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
3: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy aurę pogodową w naszym regionie. No wciąż jest bardzo, bardzo gorąco, 28-29 stopni Celsjusza. Do tego bardzo wysoka wilgotność powietrza, sięgająca 60%. To niestety nie wpływa zbyt korzystnie na nasze samopoczucie. Dzisiaj biometr mamy niekorzystny. Na barometrach 1022 hektopaskale, wiatr z kierunku północno-zachodniego wieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę, zachmurzenie na poziomie 85%. Najbliższa noc to temperatury wciąż wysokie 18-19 stopni, jutro na termometrach 26 kresek, ale pojawi się więcej opadów deszczu i będą nam towarzyszyć również opady burzowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Już dziś od 14 do 18 stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Reklama.

Popołudniowa, niedzielna atmosfera w pełni, a my niezmiennie dbamy o wasz dobry nastrój, niezależnie od tego, czy odpoczywacie w domowym zaciszu, wracacie może właśnie z weekendowego wyjazdu, czy spędzacie ten czas z bliskimi. Trendy Radio jest idealnym dopełnieniem tego dnia. Zostańcie z nami na resztę popołudnia, łapcie najlepszą energię z głośników Trendy Radia i wspólnie celebrujmy te wolne chwile. Kolejna porcja muzycznych niespodzianek już na was czeka.

0: Zaglądamy teraz ponownie do naszego regionu, a dokładniej do Skołyszyna, bo tutaj zakończył się rok pełen przygód, eksperymentów i fascynujących odkryć w SAO Skołyszyńskiej Akademii Odkrywców. Młodzi studenci oficjalnie zakończyli rok akademicki 2025/2026, a wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w akademickiej przygodzie. Mówi Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn.
1: Wierzę, mam nadzieję, że to, co tutaj, to doświadczenie, które tutaj zdobyliście, będzie skutkować w dalszej edukacji, w waszym dalszym życiu. Gratuluję rodzicom, że podjęli się również tego wyzwania i obowiązku, bo trzeba te dzieci było tutaj dowieść w soboty, więc to był też czas, który trzeba było dla nich poświęcić, ale wiecie o tym doskonale, bo jesteście młodymi rodzicami, że to jest inwestycja w przyszłość waszych dzieci.
0: Co najbardziej podobało się dzieciom podczas prowadzonych warsztatów i jak rodzice oceniali tematykę zajęć pod kątem rozwoju zainteresowań dziecka, wypytywała nasza reporterka.
2: Najbardziej mi się podobało, jak robiliśmy witraż wielkanocny. Wbijaliśmy trawkę, różne kwiatki i kurczątko i jajka. Jeszcze mieliśmy takie, co budowaliśmy ze klocków wkłady.
3: Jak najbardziej uważam, że takie wszelkie zajęcia pozaszkolne, kreatywne, rozwijają myślenie, pozwalają dzieciom już na wczesnym etapie poszerzyć horyzonty, bardzo pomaga w późniejszych, później poznanych przedmiotach geografii, biologii, chemii. Poza tym dzieci stają się bardziej ciekawe świata.
0: Gośćmi wydarzenia była para pasjonatów górskich wędrówek długodystansowych. Od 2014 roku wspólnie przemierzają najpiękniejsze i najbardziej wymagające szlaki w Polsce oraz na całym świecie.

0: Reklama. Już dziś, od 14 do 18, stadion sportowy w Joninach zmieni się w prawdziwe miasteczko westernowe. Pod gwiazdą szeryfa rodzinne wyzwania, strzelnica, fotobudka 360 stopni oraz loteria fantowa. Czeka na Was także licytacja unikatowych gadżetów z autografami gwiazd sportu. Ujeżdżaj mechanicznego byka na prawdziwym rodeo. Już dziś. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
4: Mamy quady dla każdego.
3: Zapraszamy.
0: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Zaglądamy do stolicy podkarpackiego regionu, bo tutaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca przebudowy budynku odpraw autokarów na drogowym przejściu granicznym w Medyce. Ze względu na rozpoczęcie przebudowy podróżujący z Ukrainy do Polski autokarami muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch autokarowy będzie odbywał się na pasach służących do odpraw z samochodów osobowych. Może to powodować wydłużenie czasu kontroli, dlatego przejścia graniczne w Korczowej i Malachowicach zostały przygotowane na przyjęcie autokarów z Medyki. O szczegółach Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
1: Zwiększymy możliwość odpraw autokarów. Będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie, czyli dwa autokary wjeżdżające do Polski jednocześnie. Podróżni będą oczekiwali w dobrych warunkach w poczekalni na odprawę. Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się przez kilka lat, bo najpierw dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę i w tym roku już samo wykonawstwo.
0: Istotnym elementem przedsięwzięcia jest też zapewnienie podróżnym nieporównanie bardziej komfortowych warunków odprawy, mówi generał Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Wypracowana nowa technologia, która już w zasadzie zaczyna funkcjonować, technologia alternatywna do odprawy ruchu osób podróżujących właśnie autokarami. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w samej Medyce ilość odprawianych autokarów na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym to jest średnio około 100 autokarów i ponad 3100 osób przekraczających granicę państwową. Z czego się bierze rozbudowa? Rozbudowa się bierze z naszych analiz, z ilości osób odprawianych i z tendencji, którą widzimy, czyli tendencji wzrastającej w zakresie ilości osób przekraczających granicę państwową. My wnioskujemy, wspólnie analizujemy i proponujemy rozwiązania, które później są wdrażane w życie.
0: Wartość inwestycji to blisko 15 milionów złotych.

były fantastyczne godziny spędzone w waszym towarzystwie, ale mój czas antenowy na dziś dobiega powoli końca. Bardzo dziękuję wam za każdą wspólną chwilę. Nie zmieniajcie jednak fali, bo w Trendy Radio niedziela rozkręca się na dobre. Już po godzinie 17 zapraszam was na wyjątkowe spotkanie z historią muzyki, czyli na naszą kultową retro listę. Zostańcie z Trendy Radiem i bawcie się świetnie. Warto zrobić radio głośniej, a my słyszymy się już za tydzień. Pa, pa!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
2: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
1: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez Usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. W regionie bardzo gorąco i wilgotno, na termometrach w granicach 29-30 stopni Celsjusza, na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Zachmurzenie sięga 78%. Biometr niestety wciąż jest niekorzystny. Najbliższa noc przeważnie pogodna. Mogą mu jeszcze miejscami pojawić się sytuacje lekkich opadów burzowych, ale w nocy przeważnie spokojnie. Jutrzejszego dnia natomiast nadal bardzo ciepło, na poziomie 25-26 stopni, i w ciągu dnia pojawią się również opady burzowe. Pojawi się deszcz i nieco intensywniej również popada.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Reklama.

0: Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dziś gościem programu jest Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach. Będziemy poruszać temat alkoholizmu, więc proszę powiedzieć na początek, od jakich zachowań zaczyna się moment, w którym picie towarzyskie zmienia się w chorobę?
2: Pojawia się wtedy, gdy alkohol przestaje być dodatkiem do spotkań, a zaczyna pełnić konkretną funkcję. Pomaga radzić sobie ze stresem, emocjami czy problemami. Gdy pojawia się utrata kontroli nad ilością i nad częstotliwością spożywania alkoholu.
1: Jakie są najczęstsze mity na temat alkoholizmu, z którymi spotyka się pan w swojej pracy?
2: Ja w swojej pracy najczęściej spotykam się z takim mitem, że alkoholik to osoba bezdomna lub pijąca praktycznie codziennie. Natomiast uzależnienie może dotknąć osoby aktywne zawodowo, dobrze funkcjonujące społecznie. Problem często długo pozostaje niewidoczny. Są na przykład alkoholicy wysoko funkcjonujący.
1: Jak radzić sobie z sytuacją, gdy osoba uzależniona zaprzecza swojemu problemowi i odrzucałem pomoc?
2: Zaprzeczenie bądź iluzja są jakby bardzo mocno związane z uzależnieniem. Generalnie warto rozmawiać spokojnie, bez agresji, ale jednocześnie nie usprawiedliwiać sytuacji alkoholika. Ważne jest stawianie granic i korzystanie ze wsparcia specjalistów czy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1: Czy istnieją sygnały ostrzegawcze, które pozwalają wykryć uzależnienie, zanim dojdzie do skrajnych sytuacji?
2: Sygnały ostrzegawcze to na przykład wzrost tolerancji na alkohol bądź obniżenie tolerancji na alkohol. To między innymi ukrywanie picia, zmiany nastroju, zaniedbywanie obowiązków, konflikty rodzinne czy tłumaczenie picia stresem, pracą albo problemami życiowymi.
1: A jakie konkretne prawa przysługują członkom rodziny, którzy cierpią z powodu alkoholizmu bliskiej osoby?
2: Ma prawo do pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia instytucji, może korzystać z pomocy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, może korzystać z terapii dla osób współuzależnionych. No, to są jakby takie konkretne przykłady.
1: W jaki sposób rodzina może uruchomić procedurę zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego?
2: Osoby związane z daną osobą mogą zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, złożyć taki wniosek do Gminnych Komisji bądź Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. My taką osobę zapraszamy na spotkanie, rozmawiamy z nią i jeżeli widzimy, że no jest ten problem, czy może być ten problem alkoholowy, kierujemy taką osobę na badanie przez biegłych specjalistów.
1: A jakie dokumenty lub dowody musi zebrać rodzina, aby wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był skuteczny?
2: Pomocne są wszelkie informacje potwierdzające skalę problemu. Notatki policyjne, dokumentacja medyczna, ewentualne wyroki, zeznania świadków, sąsiadów, bądź konkretne opisanie zachowań takiej osoby, która ma problem z nadużywaniem alkoholu.
1: Jak prawo chroni rodzinę w sytuacji, gdy alkoholizmowi towarzyszy przemoc domowa lub też finansowa?
2: Jeżeli alkoholizm wiąże się z przemocą domową, rodzina może korzystać z ochrony prawnej, tak zwanej procedury niebieskiej karty, pomocy policji, pomocy ośrodka pomocy społecznej czy wsparcia specjalistów, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1: Czy rodzina ma prawo domagać się od izolowania osoby uzależnionej, jeśli stwarza ona bezpośrednie zagrożenie dla domowników?
2: Tak, jeżeli jest przemoc fizyczna bądź psychiczna, jeżeli osoba stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa domowników, istnieją prawne narzędzia umożliwiające odizolowanie sprawcy przemocy od rodziny. Jeżeli jest założona niebieska karta i policja stwierdzi, że istnieje realne zagrożenie życia bądź zdrowia takiej osoby, wpada do podległego prokuratora, do o jakby izolowanie takiej osoby od reszty rodziny na 3 miesiące. I to nie jest jednoznaczne z zakładem karnym czy aresztem śledczym. Natomiast taka osoba przez 3 miesiące nie może zamieszkiwać pod tym samym adresem, gdzie osoby doświadczające przemocy.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają rodziny, chcąc pomóc alkoholikowi?
2: Najczęściej rodziny próbują chronić osobę uzależnioną przed konsekwencjami jej zachowań, tłumaczą ją, spłacają długi, ukrywają problem, choć wynika to z troski, często niestety podtrzymuje uzależnienie, bo w ten sposób rodziny jakby zapewniają komfort picia, gdzie osoba jakby nie ma tych negatywnych skutków.
1: I na tym zakończymy dzisiaj. Piotr Gozdecki, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach, był gościem programu Całość na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
2: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
2: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
1: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
1: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia synoptyków. Najbliższe chwile, najbliższe godziny to przeważnie wysokie temperatury, również opady burzowe, bo taki również jutrzejszy dzień. Od wtorku nieco spokojniej, ale wciąż temperatury na wysokim poziomie 25-26 stopni. Pod koniec tygodnia ponownie synoptycy przewidują upały, więc przyszły weekend nadal upalny, ale już bez opadów burzowych. Biomet dzisiejszego dnia jest niekorzystny, niestety podobne położenie biometu również jutro.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Witam serdecznie, przyszedł czas na kolejne wydanie Retrolisty. 627 zestawienie przed nami. Łukasz Michnal, zapraszam do godziny 20:00 na serię wspomnień, przebojów, które powracają dzięki Waszym głosom ponownie na antenę Trend Radia. No i mierzą się z Waszymi opiniami. Tak, moi drodzy, dzisiaj też sprawdzimy, kto wywalczy sobie tytuł mistrza, a jeśli chodzi o 627 zestawienie, to wśród przebojów, które nie znalazły się już dzisiaj w 30, Stevie B, Because I Love You i Abba, Fernando.
5: Wyloty.

Standardowo wyloty otwarły 627 notowanie retrolisty. To premierowe wydanie tegoż programu, który macie przyjemność słuchać. A w 30 już propozycja sprzed tygodnia, czyli formacja Duran Duran, The Wild Boys. 30.

0: Red 5 for this world. Dzisiaj jedno oczko w górę z 30 na 29. I tak, najwyższa pora powiedzieć, że nasz system ruszył pod numer 7148. Wysyłacie SMS-y o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Dobrze, to co? Sprawdzamy kolejne miejsca, jeśli chodzi o to notowanie retrolisty. Na miejscu numer 28 Happy Children. Dzisiaj po raz pierwszy w zestawieniu P. Lion.
1: 29
2: w górę.

0: Relight My Fire spada z 20 na 27 miejsce. Take That. No, to troszeczkę musiało zaboleć, ale już dla równowagi mamy przebój, który awansuje. A jest to utwór Runaway, Real McCoy.
1: 27.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: 26
0: w górę.

0: Freestyle Project, Wanna Be Your Lover. Dzisiaj miejsce numer 25. No a wakacje już za pasem, więc też będzie wakacyjny hicior Garcia Kalimba de Luna.
1: 25. W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Super hity minionych lat na antenie Trendy Radio. To właśnie retrolista. Co weekend 3 godziny wspomnień. Również od was i bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy cały czas dokładają nam informacji, jakie przeboje uwielbiali za czasów swojej młodości. No niestety czas tyka, zegar pędzi do przodu nieubłaganie, ale są takie hity, o których nie da się zapomnieć. Chyba najlepszym dowodem jest ten, który dzisiaj znajduje się na miejscu numer 23, Mark Morrison, Return of the Mac.
0: 23
2: w górę.

0: Basic Element, Leave It Behind. Już za chwileczkę na antenie Trend Radia będzie to miejsce numer 22. Również wkrótce JK, You and I. A to, ja przypomnę, 627 zestawienie retrolisty w Trend Radio.
1: 22.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
4: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.

0: Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Trend Radio informujemy o poważnym karambolu, który sparaliżował ruch na małopolskim odcinku autostrady A4. W niedzielne popołudnie w okolicach Tarnowa zderzyło się 6 samochodów osobowych. Trasa w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Wypadek wywołał ogromne utrudnienia dla kierowców podróżujących w stronę Podkarpacia. Policja podjęła decyzję o całkowitym zamknięciu nitki w kierunku Rzeszowa na tym odcinku. Szybko zaczęły tworzyć się tam zatory drogowe. Aby uniknąć stania w wielokilometrowym korku, zalecany jest jak najszybszy zjazd z autostrady A4 na węźle Tarnów-Mościce i kontynuowanie podróży alternatywną trasą drogą krajową numer 94. Uważajcie na siebie, pamiętajcie o tych utrudnieniach i starajcie się je omijać. Trendy Radio zawsze z wami bezpiecznie do celu.
0: Słuchasz Trend Radio.
2: Jutro burza w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: Reklama. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Najlepsze hity zaklęte w 30 numerów, na które głosujecie. No właśnie, mam nadzieję, że tak robicie, żeby ułożyć kolejne zestawienie. Dzisiaj też mamy dla Was mnóstwo jeszcze fajnych wspomnień. Na 101.9, 95 i 2 FM przeboje odżywają swoją drugą młodość, biorą udział w notowaniu. No a Retrolista, jak to zawsze, przynosi nam takie muzyczne zajawki i wspomnienia. Przed nami kolejne dziesiątka hitów. Wśród tych numerów usłyszymy na miejscu 20 Rafaela Cara Pedro, na 19 Living J Dreamer, no a następnie ATC YOY.
3: 20.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
1: ATC i ten hit, który mimo upływu lat cały czas gra w głowie. Wasze przeboje, wasze retro wspomnienia do 20, a teraz miejsce 17, Spadkowicz z 14, Elvis Presley, In the Ghetto.
2: 17.
3: W dół.

0: Prawie że półmetek retrolisty dzisiaj, moi drodzy, do godziny 20 wszystko stanie się jasne. Cały czas też przypominam, że możecie głosować na swoje ulubione przeboje, wysyłając SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu. To właśnie, moi drodzy, seria naszych ogłoszeń. Również warto zaglądać na stronę www.trendradio.pl i kliknąć w zakładkę retrolista. Tam też co nieco można się dowiedzieć o nas. A tymczasem, co słychać w prawie połowie stawki? 16 lokata, The Sound Lovers, Surrender, a później Belinda Carlisle, La Luna.
1: 16.
2: W dół.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
9: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
10: Show me love, Robin S. przed nami, jak to przystało na weekend, delikatne, house'owe brzmienia. No, takie przeboje też jeszcze cieszą się Waszą uwagą i lubicie do nich także powracać. No to co, gramy.
11: 14.
12: W dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: To Retrolista, to Trendy Radio. Na 101.9, 95 i 2 FM gramy te niezapomniane utwory. No właśnie, zanim miejsce 11, to ja tylko przypomnę, że właśnie na 13 mieliśmy okazję zagrać grupę Fun Factory, Prove Your Love, na 12 Two Brothers on the Fourth Floor i utwór Wonderful Feeling. No a teraz przed nami ona, Vanessa Carlton, 1000 Miles.
2: 11.
3: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Retrolista. Tak, moi drodzy, 627 notowanie to jest najwyższa pora, by zerknąć też do propozycji. Dzisiaj trzy hity standardowo walczą o wasz głos, a na początek posłuchajcie. Give Me The Light to Ice MC i propozycja numer 1.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Mirjam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
1: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
4: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.

0: Jutro burza w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: No.

0: rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Pędzimy sobie teraz do francuskojęzycznych przebojów. Odpalamy wielki hicior Elize, Moi Lolita.
5: 9.
6: W dół.

0: trendy, hity wszechczasów.
1: Numer 7, szczęśliwa siódemka i dzisiaj tak idealnie szczęśliwa. Pocztówka z wakacji. Był taki utwór, który wyśpiewała grupa Papa Dance. W ogóle Paweł Stasiak w dalszym ciągu jeszcze koncertuje, w dalszym ciągu odgrzewa te stare, niezapomniane hity. A my przed wakacjami wracamy właśnie z pocztówką z wakacji do was.
2: 7
3: w górę.

0: Oj, wakacje coraz bliżej. Pewno już wielu z naszych radiosłuchaczy ma sprecyzowane plany, jak te wakacje będą wyglądały. Jedni za granicą, inni może w kraju, a jeszcze inni, no, połączą pracę z wolnym. No bo są i tacy, którzy w jednej pracy mają luz, ale podążają właśnie za robotą w tym okresie wakacyjnym i, no, delikatnie mówiąc, dorabiają sobie. No, pamiętacie taki hit jak DJ Sammy i Sunlight? To bez względu na to, co będziecie robić w te wakacje, warto go sobie przypomnieć. A ja dodam, że to propozycja numer 2, więc kto wie, może ten hit wprowadzicie do 30.
1: Propozycje.

Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami. Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
1: Na miejscu piątym Kaoma Lambada, spadek z trzeciego i wskakujemy już szybko na pozycję numer 4, bo czas pędzi nieubłaganie. A tutaj Sequential One w numerze My Love Is Hot.
2: 4.
3: W górę.

0: Retrolista.
1: Retrolista 627 notowanie, a teraz będzie naprawdę mocno oldschoolowo, ale bardzo przyjemnie i nawet można by było gdzieś tam kogoś do tańca poderwać. Są tacy, którzy dzisiaj grillują, są tacy, którzy jeszcze odpoczywają i korzystają z weekendu, a Shakin' Stevens i utwór You Drive Me Crazy to kolejna z propozycji do tegoż notowanie numer 627.
2: Propozycje.

0: Czas ogłosić już pierwszą trójkę, strefa medalowa, na początek brąz, F.R. David, Words Don't Come Easy, awans z piątego na trzecie.
1: Trzy, w górę.

hit awansujący na pozycję numer 3, już zagrany, F.R. David i wspomnienia, które no, są częścią tegoż programu. No a na miejscu numer 2, Bittersweet Symphony, nic się nie zmienia, ani w górę, ani w dół, na pozycji wicelidera The Verve. 2.

0: No i też dzisiaj nie zmieniamy miejsca pierwszego, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Survivor Eye of the Tiger. No i numer chyba w pełni wywalczony, bez zmian.
1: Jeden.

0: Tak, moi drodzy, 627 notowanie Retrolisty dobiega końca. Mieliśmy okazję przypomnieć wam wiele fajnych hitów. Dziękuję też za wszelkie komentarze, informacje, które przypłynęły do mnie na radiowego Messengera. Powolutku będziemy się tam starali odpowiadać na wszystkie wasze informacje, bo podczas programu nie zawsze jest to w pełni możliwe. No, ale jak tradycja każe, pierwsza trójka na koniec dla przypomnienia, bo może ktoś wyszedł na momencik i właśnie przegapił i zastanawia się, czy mój hit dzisiaj był w czołówce. Więc ta czołówka prezentuje się następująco: F.R. David, The Words Don't Come Easy, na trzecim, na drugim The Verve, Bittersweet Symphony i numer jeden Survivor, Eye of the Tiger. Tak oto czas powiedzieć do usłyszenia. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj, pozdrawiam.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
3: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
2: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
4: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
2: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
5: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
2: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Radio.
1: Now, definitely, all 50 for the line.

Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.
1: Trendy Podkarpacie i Małopolska.